że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzie. Ha.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Dzisiejszy dzień ładniejszy od czwartku. Zaczynamy od 13 stopni, po południu szansa nawet na 25-26 w Iławie. Niewielkich podmuchach wiatr i bez opadów. Sobota za to, tu zagrożenie opadów i burz. Dziś jeszcze możliwe prace na odcinku Dobrzyki.

0: Plus i ława niepodległości 7.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Dzisiejszy dzień ładniejszy od czwartku. Zaczynamy od 13 stopni, po południu szansa nawet na 25-26 w Iławie. Niewielkich podmuchach wiatr i bez opadów. Sobota za to, tu zagrożenie opadów i burz. Dziś jeszcze możliwe prace na odcinku Dobrzyki za lewą.

0: pas i 4 bramki wjazdowe w kierunku Gdańska. Uszkodzone dachy i połamane drzewa w Małopolsce. W nocy nad regionem przeszły burze. Strażacy wyjeżdżali ponad 180 razy. Najgorzej było w Myślenicach i Dobczycach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
1: Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobczyce w powiecie myślenickim.
0: A burze przeszły też przez Podkarpacie, w okolicach Leżajska i Łańcuta. Ponad 1500 domów było wieczorem bez prądu. Dwie polskie drużyny o krok od gry w Lidze Europy. Lech Poznań zdemolował 7-0 szwajcarski FC Thun. Z kolei Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. To w czwartej rundzie eliminacji. Awans jest blisko, ale trener Jagi Adrian Siemieniec podkreśla.
2: Fantastycznie mamy wynik po pierwszym meczu, ale no, to jest dwumecz. I musimy przede wszystkim pojechać tam na odpowiedzialności, na pełnej kontroli.
0: W walce o Ligę Konferencji Raków zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2, a Górnik Zabrze przegrał u siebie 2-3 za AS Monaco. Rewanżowe spotkania za tydzień.
3: Jak nas historia nauczyła, to 7-0 dla Lecha jeszcze w rewanżu może skończyć się przegraną.
4: Hej,
3: hej! No, super! Dzień dobry.
4: Nie jest hej?
3: No jest,
4: hej.
3: To przecież piątek przybija piąteczkę. Słuchaj, jest 6 rano, ja już jestem po herbatce i po spacerku z psem. A ty po czym jesteś?
4: Ja już jestem po prysznicu, po pierwsze. Woda była ciepła z cytrynką, to też tak zdrowo.
3: Ale pod prysznicem z cytrynką?
4: Tak, i wyczyściłem ekstres do kawy i już kawusie się robi, jest dobrze.
3: No to kto wstał i coś już zrobił, coś już ma za sobą, to daje znać. Po czym jesteście? 664-402-302 i te messenger tam bla, bla, bla, bla, bla, bla.
4: Zapraszamy. A pora jest taka, no, dość wczesna.
3: Daj pan spokój.

0: Trzymajcie się tam, hopy. Hold on.
1: Wszystkich oczywiście bardzo mocno trzymamy za słowo, że się odezwiecie i powiecie, pochwalicie się, co zrobiliście już do tej pory, a jest teraz 7 minut po godzinie 6.
0: To już naprawdę można trochę życia już sobie przez 7 minut ułożyć od początku programu.
1: No.
2: Prawda, z pieskiem już byłam, kawka zrobiona i jest ściema już w robocie.
0: Kocham panią, ściema w robocie.
1: Teraz tak po głosie, ty kto to był? Czy ktoś to od nas? Nie, od nas chyba nie, prawda?
0: Nie, u nas nikt nie ściemniał. U nas wszyscy ciężko pracują, bardzo, na wszystkich piętrach.
1: To prawda. Dajcie znać, co porabiacie, co zrobiliście już dzisiaj do tej pory.
3: Dzień dobry, SK. Ja już jestem po pierwszym porannym dotknięciu żony, a teraz w drodze do pracy. Miłego dnia.
1: No. Dotknięciu żony?
0: O, aż zacząłem zazdrościć.
1: A moja żona też mnie się dotknęła wzrokiem. Powiedziała, wróć szybko.
0: Kurczę, mojej nie ma niestety też, no.
4: Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: Ja w ogóle nie mam żony, zacznijmy od tego, ale już no tak właśnie. Długo jesteśmy ze sobą, że już traktuję ją jak żonę.
1: Oleczka. Za chwilę nasza cudowna żona, czyli pani Jadzia z nami.
0: Och, już czekam na nią.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj. I co? I pani Jadzia, dzień doberek.
1: Dzień doberek.
2: Dzień dobry, jesteśmy już po przywitaniu.
1: Poranne pracowanie.
0: Ale fajnie cię widzieć znowu.
1: Was też.
0: To... No dobrze.
2: Ja się bardzo cieszę, że się z kolei Jadzia cieszy, jak przychodzi i się wita z pieskiem moim, który jest w studiu.
0: Dzisiaj rzeczywiście chudy jest z nami.
2: Jadzia mówi, babcia przyszła.
1: Kiedy ciebie przyszła?
0: Wnuczek zadowolony, my też zadowoleni. No i patrzymy, co się dzieje w prasie, na świecie i nie tylko. Przeglądamy, prasujemy.
2: Podczas jednego z ostatnich koncertów wielkiego artysty polskiego, czyli Skolima.
0: Tego Skolima.
1: Takiego wielkiego artysty.
2: Nie wiem, czy widzieliście, jak Skolim wjeżdża do miejscowości jakiejkolwiek, to normalnie witają go, jakby papież przyjechał.
0: Nawet, nie wiem, momentami, czy nie bardziej.
1: Lecą oglądać ten...
0: Kiełbasę.
1: Tą furę.
2: Tak, i on czasami właśnie z dachu wystaje tej różowej fury, normalnie jak z papa.
0: Habemus Colim! Wjeżdżam, no dobra, i co tam u Skolimka naszego kochanego?
2: Na jednym z ostatnich koncertów ktoś, uwaga, rzucił spod sceny telefonem komórkowym.
0: Po co?
2: No nie wiadomo, może ktoś chciał, żeby Skolim...
0: Ale w stronę Skolima.
1: Chciał pomachać Skolimowi, mu ręki wypadł może.
2: Tak, i ten telefon walnął Skolima w głowę. Są też filmy z innych telefonów z tego wydarzenia właśnie.
1: Czyli teraz Skolim ma jedną szarą komórkę więcej.
2: Tak.
0: To jest słuszna uwaga rzeczywiście. Patrzymy dalej na nasze podwórko. Pani Sandra Kubicka.
2: Bardzo przystojna kobieta.
0: To jest dziewczyna aktualna barona, czy nie?
2: Ja już się pogubiłem. Chyba nie. Ona się chyba z baronem rozstała.
1: Rozstała się.
0: W międzyczasie pojawiło się dziecko.
2: Nowego, bogatego chyba ma takiego nowego.
0: A to nie baron.
2: To nie.
0: Ale z baronem w sensie może takim dosłownym. No dobra, nie jest baronem, ale co tam u Sandry Kubickiej, bo z tego, co ja słyszałem, ona, i tutaj też piszą, trąbią, zrobiła sobie operację

0: wycięcia powiek, tak?
1: To się konkretnie nazywa blefaroplastyka.
0: Blefaroplastyka?
1: I chodzi o operację opadających powiek. Podobno zabieg się udał, Sandra czuje się dobrze, a powieki już jej nie opadają.
0: I oczy są bardziej otwarte, okej. Okay.
2: Ja jak tylko wieczorem włączę film w telewizorze, to też mi powieki opadają.
1: To do lekarza.
2: Na co? Jak to się operacja nazywa? Przepraszam, blefaroplastyka?
1: Tak, powtarzaj za mną. Blefaroplastyka.
2: Blefaroplastyka.
1: O, dokładnie.
2: Widzisz, jak ładnie?

0: wieczorek przypomina, że jest fajnie, bo jest piątek. Jakiś taki optymizm fajny bije z tego kawałka.
1: Rzeczywiście, no, nie, gdzie w przeciwieństwie. Przeciwieństwo do Wiktora Dyduły. Wiktor Dyduła, tak.
0: Zajrzałem w newsy i patrzę, co tam za chwilę u Marcina, bo mam dostęp do jego komputera.
1: Oj, uwaga, ma fajną tapetę?
0: Tego nie widzę akurat, ale widzę nagłówek newsów sportowych.
1: O!
0: Uwaga, czytam.
1: Czy będzie o Częstochowie?
0: Imponująca gra polskich klubów w europejskich

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
2: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry!
2: Niemożliwe!
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
2: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
6: Dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
9: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosz Serwis Przemkar.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
14: Remontowany odcinek Sobiewola Krzywka. Dziś jeszcze możliwe większe prace na odcinku Dobrzyki Zalewo. Remontowana droga w Karasiu i zamykana na dzień. Trochę tych utrudnień jest. Pogoda na szczęście dziś lepsza. Do 25-26 po południu, bez opadów, z niewielkim wiatrem w Iławie.
12: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wyciek amoniaku i ewakuacja w Lublinie. To na terenie jednej z firm przy ulicy Metalurgicznej.
16: Ewakuowało się 14 osób przed przybyciem Straży Pożarnej.
15: Relacjonuje Sylwester Wójcik z Lubelskiej Straży Pożarnej. Trzy osoby zostały zabrane do szpitala.

0: 16-latek bez uprawnień na niezarejestrowanym motocyklu. Zatrzymali go policjanci z Piaseczna. Jednoślad nie miał też ubezpieczenia. Na miejsce wezwano ojca nastolatka, który został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł.
1: SK Sport News.
0: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach. W Lidze Europy Lech aż 7-0 rozbił FC Tun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograła Iberię Tbilisi. Za to w Lidze Konferencji także tak dobrze nie było, no ale nie wszystko też stracone, bo Górnik Zabrze 2-3 przegrał za AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanże za tydzień. A Liga Świątek już w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. A o awans do finału Świątek zagra z Jessicą Pegulą.
1: Wiktor w Radiu SK.
2: To były imponujące newsy. Dziękujemy Marcinowi. Dziękujemy pięknie, naprawdę. 6.32.
3: Nawet nie podziękował
2: głową.
3: Ale
2: machnął ręką tak na koniec. Tak, paluszkiem. Tych.
3: On jest po newsach, a wy po czym jesteście?
4: Cześć, pytaliście po czym już jesteśmy. Ja jestem już po pracy i idę odpoczywać. Miłego dnia dla wszystkich, pozdrawiam.
3: Aż ty, ale jej zazdroszczę. No.
2: Ale cudownie byłoby tak się przytulić, prawda?
3: A jakbyśmy nagle wyszli teraz i by sama muzyka leciała do 10? To ja proponuję zagrać dwa utwory, a później zobaczymy.
5: To jest radio, tu się nie patrzy, to tu się słucha, proszę pana.
3: Nie słusznie.

0: No i dojechaliśmy do 6.38, bardzo dobrze. Piątek, 21 sierpnia. Fajnie, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: Taki plan się pojawił parę minut temu, żebyśmy wyszli jednak z radia i zostawili tutaj samopas ten program do 10, ale Lena napisała, że nie możemy w Messengerze. Więc jak Lena napisała, że nie możemy,
0: no to nie możemy.
1: To zostajemy.
0: I bardzo dobrze. Pytamy was cały czas, co zdążyliście zrobić dzisiaj do tej godziny, do 6.38.
2: No dzień dobry. Ja już jestem po wdepnięciu w psie kupę. No.
1: Proszę sprzątać na szczęście. Po swoich pieskach.
0: Ja zawsze sprzątam.
1: Ja też zawsze sprzątam.
0: Ja nawet jak nie mam woreczka, to zawsze coś tam znajdę.
1: No. Najgorzej żeby to jakoś tak... zauważyłem, bo u mnie na osiedlu jest jakaś taka dziwna sytuacja, że...
0: Może trend tak zwany?
1: Taki trend. Uh-huh. Najczęściej po swoich pieskach nie sprzątają ludzie 50+. A ci poniżej 50, tak na oko, mniej więcej, ci młodsi, prawie zawsze sprzątają.
0: Ale to tak... Mam to samo spostrzeżenie rzeczywiście, że jakby starszaki wtedy nie byli na tych lekcjach, na których mówili, że trzeba sprzątać po pieskach. I nie sprzątają po prostu.
1: Może po prostu jak człowiek jest stary, to już go plecy bolą i nie chce się schylać. Jamkes, Kama
0: i Wiktor w Radiu SK. Czyli, że co, że piesek powinien wyżej kupkę robić?
1: No, w ogóle fajnie, jak sobie w radio o 6.39 porozmawiać o kupie.
3: Reklama. Szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Fur, Ferry Korsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. I po reklamie.
11: SK.

0: Chórki gotowe i dobrze 9 do 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
2: Magdalena!
0: Magdalena lepiej. Madziu, dzień dobry, witamy z samego rana. Czy dzisiaj pierwsi jesteśmy, jeśli chodzi o składanie życzeń urodzinowych?
3: Tak, jesteście pierwsi, bo szczerze dopiero jutro.
0: Widzimy, napisałaś do nas. Nie wiem, czy dacie radę zadzwonić do mnie w sobotę. Dajemy radę zadzwonić do ciebie w piątek.
4: No, robimy to dzień wcześniej, bo my jutro poranka nie mamy. My będziemy jutro słodko spać, a ty będziesz pewnie już wtedy przygotowywać swoją imprezę urodzinową, co?
3: To znaczy właśnie dobrze, że dzwonicie dzisiaj, bo ja już muszę dzisiaj zacząć.
0: I słusznie. A kto przychodzi do ciebie na urodzinki?
3: Oj, dużo osób, bo jak widzisz, to będą takie okrągłe urodzinki.
4: I wszyscy u ciebie w mieszkaniu się zmieszczą?
3: No właśnie, zaklinam pogodę, żeby było dobrze.
4: Wtedy ich na balkon.
0: Osiem na balkonie, 20 w środku, jest dobrze, jest rekord.
4: I policja na dole. Woo!
0: Ja kiedyś w mojej kawalerce 40-metrowej, no, miałem 40 osób. No. I to było naprawdę wspaniałe. Skończyło się rzeczywiście włączeniem bezpieczników, korków od sąsiada.
4: Ja rzeczywiście powitałem się z policją podczas takiej imprezy, też było fajnie.
0: Ja też, przyjechali do mnie, co u pana? Ja mówię, wszystko w porządku, czy będzie cichutko? Oczywiście jest.
4: Macia, ty masz za sobą jakąś taką przygodę imprezową?
3: Nie, raczej po prostu dogadujemy się z sąsiadami, wszyscy są uprzedzeni, każdy po prostu... Wie co, kiedy i jak.
0: Ale przypomniało mi się, kiedyś mój kumple przyjechał i zrobił mi niespodziankę na klatce czteropiętrowego bloku i odpalił racę taką kibicowską.
4: Świetny pomysł.
0: Słuchajcie, ale co się działo. Ale no tak, to takie urodzinki. Dobra, tego ci życzymy, żeby było porządnie. To jest taką, wiesz, z przytupem i żeby sąsiedzi i znajomi dopisali. I bardzo dobrze.
3: Dziękuję bardzo.
4: Madzia, to na jutrzejszą imprezę stówka na materiały do sprzątania.
3: Przydadzą się.
0: Żeby było coś do polania.
4: To akurat zapas oryginalnego soku od naszego sponsora. Cały wielki karton wypchany z zapasem poleci do ciebie.
3: Super, dziękuję jeszcze
0: wszystkiego
3: raz.
0: Fajnego.
1: Kursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Fajna Magda, co?
4: Fajna Magda. Magda, fajna to... jesteś, wiesz?
0: Fajna.
3: Dziękuję.
0: Ale nie zaprosiła nas na urodziny.
4: No bo jak słyszy tę historię... Nie, Jankesa nie zapraszaj.

0: Ale czas ucieka, siódma już za chwilę, a dopiero co program zaczynaliśmy przed chwilą, no?
1: Zgadza się, rzeczywiście sporo zrobiliśmy już do tej pory. Wy też dajcie znać, co zrobiliście do tej godziny, teraz już do 6.55 samego rana.
0: No, może ktoś już ma za sobą na przykład zwracanie butelek do systemu kaucyjnego, o tym za chwilę Marcin w newsach.
1: Bo się rozszerza jak system.
0: No, będą małpki. Zmiany.
1: Małpki powoli idą tam do tego.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Vitay ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 złote i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
15: i praktyka.
17: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
15: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
21: Zaczynamy od nie tak najgorszych temperatur, około 13-14 stopni. Jeszcze około południa dotrzemy w Iławie do 20 stopni, a po południu szansa nawet na 26 stopni. Kolejne dni tak ładne i słoneczne nie będą. Przypominamy o remontowanych odcinkach w Karasiu i Dobrzyki Zalewo.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
22: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejne gwałtowne burze.

0: Szły przez Polskę. Najwięcej szkód wyrządziły w Małopolsce, gdzie strażacy wyjeżdżali blisko 200 razy. Ale to nie jedyny region, który ucierpiał tej nocy, o czym więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
1: Najważniejsza informacja jest taka,

0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Najwięcej szkód wyrządziły w Małopolsce, gdzie strażacy wyjeżdżali blisko 200 razy. Ale to nie jedyny region, który ucierpiał tej nocy, o czym więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
1: Najważniejsza informacja jest taka,

0: Najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
1: Fala krytyki ze strony rządzących i wielkie rozczarowanie medyków. To po decyzji prezydenta w sprawie tzw. Lex Szarlatan. Karol Nawrocki skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
1: A przepisy miały usprawnić walkę z pseudomedycznymi praktykami. Prezydent zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. A szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. We wrześniu mają ruszyć prace nad rozszerzeniem go o tak zwane małpki. Zmianie ma też ulec okres ważności bonów kaucyjnych.
3: Różnie operatorzy, różnie sklepy podchodzą do tego. Te bony w tej chwili są ważne minimum 30 dni. Natomiast chcemy pochylić się na tym w nowej legislacji, żeby te bony były dłużej ważne.
1: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Tylko w lipcu zebrano 900 milionów opakowań z kaucją.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
6: Ja też się troszkę dorzuciłem z butelkami, no.
7: Kilka razy też byłem ostatnio. Super, to takie uczucie stania w kolejce i jeszcze jak się komuś wyleją resztki z tyłu, z przodu, ktoś po mleku, ktoś po piwku.
6: Nie o tym, nie o tym. Dwie minutki po godzinie siódmej. Co zrobiliście do tej pory? To jest bardzo ważne pytanie.
8: Wypita kawa. Awantura z facetem zaliczona, można jechać do pracy, byle do 15.
7: Tak zwany poranny zestawik obowiązkowy.
6: Fajnie jestem facetem tam, no, że już po.
7: Dobrze, że ty nie masz faceta. Znaczy nie, masz mnie!
9: When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turned.

0: Ludzie, 9 minut po godzinie 7.
1: Kawkę, kochanie, kawkę, coś?
0: Nie wiem, czy mogę tyle, bo mi pikawa mi wysiądzie. Piję i nie działa jakoś. Chyba już jestem nieczuły na kofeinę.
1: Ja też tak mam trochę, tylko tak sobie piję dla smaku.
0: Musimy przejść na coś innego.
2: Ale legalnego oczywiście.
1: Czyli co?
0: No nie wiem, no jakieś wyciągi z jakichś gujaw albo jakichś innych takich rzeczy.
1: No dobrze, może potrzebne są wakacje. Na wakacjach robimy różne rzeczy, dziwne rzeczy. 4 metry i 15 centymetrów wysokości ma największy plażowy zamek w Polsce. Brawo!
2: Brawo, no
1: prawda! Oklaski! Nowy rekord został ustanowiony w Kołobrzegu.
0: Aha.
1: Pan przyszedł.
0: Aha,
1: w tamtym roku też był, jak się okazało.
0: Znajomi pewnie też pomagali.
1: Dokładnie, i znajomi, i nieznajomi, bo plażowicze też nosili wiaderka. Tak, tutaj woda, piasek, to wszystko trzeba ładnie zlepić, ale no ładnie, 4 metry 15 centymetrów jest nowy rekord. Trwała budowa 10 godzin. Pan przyszedł sobie rano, w tamtym roku też był. W tym roku był zamek ponad 3-metrowy, w tym roku ponad 4-metrowy. Szybciutko, 10 godzin i pyk, mamy to.
0: Trzeba w końcu zebrać kontakty do tych ludzi, do tego faceta w szczególności, i zapytać się, czy by nie przyjechali tam pod łódź i w końcu to tego

0: roku był zamek ponad 3-metrowy, w tym roku ponad 4-metrowy. Szybciutko, 10 godzin i pyk, mamy to.
1: Trzeba w końcu zebrać kontakty do tych ludzi, do tego faceta w szczególności i zapytać się, czy by nie przyjechali tam pod Łódź i w końcu to tego co nie przyjechali tam pod Łódź i w końcu to tego co...

0: śpiewam sen.
1: No zapraszam do mikrofonu, no.
2: Zapraszamy!
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Tak jest, to jest ten moment, to jest ta chwila, czyli sierpniowe wydanie magazynu SK Story i cały zestaw naszych gadżetów, który znajdziemy w piwnicy, wam zapakujemy.
4: Zapraszamy oczywiście, bierzcie wszystko i częstujcie się oczywiście. 664-402-302. Uwaga, uwaga, kto ma jakiś stary zestaw gościomówiący, no to...
1: To odpada z gry. Halo, kto tam? Dzień dobry.
5: Halo, cześć, witam, Robert z tej strony.
4: Pierwsze.
1: Robercie, leźmy. Na rozgrzewkę, z czego się robi frytki?
5: Z ziemniaczka.
1: Dobrze.
4: Najczęściej, ale kiedyś jadłem inną wersję. Dobra, uwaga. Co się stało pod Legnicą? Wczoraj mi to kolega powiedział. Skąd to wziąłeś w ogóle?
1: Z życia. Co się stało pod Legnicą?
5: Polegnę, nie wiem.
4: Tylko nie mów tego.
1: Ale, nie powiem.
4: Znaczy, bo możemy powiedzieć...
1: No jajecznicą, no. Halo, dzień dobry, kto tam jeszcze?
4: Takie jest powiedzenie, Kowicka, które się nie nadaje na antenę oczywiście.
1: Halo, dzień dobry.
4: Halo.
1: Dzień dobry.
4: Ale jakby ktoś chciał wiedzieć, co się stało pod Legnicą, no to...
1: No to pewnego chłopa w sieci trzeba zapytać.
4: Tak, tak. Albo w sieci sprawdzić.
1: Kto przy telefonie? Dzień dobry.
6: Halo.
1: Halo, dzień dobry. Kto tam?
6: Dzień dobry, Maciej z
4: Legnicy. I lecimy dalej. Trzecie, no co to już, że już nie odpowiedział?
1: Sam sobie to włączyłem.
4: Dobrze.
1: Czym się różni spódnica od sukienki?
6: Długością.
1: Nie, no ja.
4: No dobrze,
1: długością?
4: No co? No długość, no długo, no tak, no to no krótko, tak, a tam długo, dobrze, no tak, dobrze. Spódnica do pasa, a sukienka od stóp do szyi, powiedzmy. W którą stronę najczęściej zagięty jest banan?
6: No w lewo.
1: Dobrze.
4: Ale jak się obróci go, to już jest prawo. No i tak to działa. Dobra, lecimy dalej.
1: Piąte. Ile punktów karnych można dostać za przejechanie na czerwonym świetle? 5, 10 czy 15?
4: Tera-ta-ta.
6: 10.
1: Nie, 15.
4: I nie wolno, tak przy okazji, tak rzeczywiście. 15 punktów, uważajcie na siebie. Nie wolno tego robić, jest to bardzo niebezpieczne. I jeszcze 5 stówek od razu dostajemy. Kary.
1: Halo, dzień dobry. Kto wjeżdża na szóste pytanie? Tu jakieś pogłosy.
4: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, tu SK. Jak ktoś mówi, dzwoń do radia, nie pogadamy.
1: Halo, halo, dzień dobry, tu radio.
4: Halo.
7: Halo.
4: O, no dobra, szybciutko próbujemy.
3: Szóste.
4: Uwaga, jak ma na imię Skolim? Andrzej, Konrad czy Henryk?
7: Konrad.
4: Dobrze.
3: Siódme.
1: Uwaga, jesteś psem i kłócisz się ze swoją żoną. Jak to brzmi?
4: Psem?
1: No. ale się pokłóciła.
4: Dobra, okej. Okay. Zaliczono oczywiście. Gratulacje. Mamy bardzo ciebie prezenty. Nasze SK-owe gadżety. Co dorzucamy jeszcze?
1: No, do tego magazyn SK Story.
4: Sierpniowe
1: wydanie. No, panie, to jest najlepsza gazeta w Polsce.
4: Gratulujemy. I przesłanie twoje z samego rana w piątek 21 sierpnia.
7: Weekendzik, weekendunio.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Zgadzamy się. Potwierdzamy.

0: Nie na czerwonym, ale na pomarańczowym. Ile mu grozi punktów? No bo na czerwonym 15 punktów karnych. Na pomarańczowym to nie.
1: To jest tylko pogrożenie palcem. To jest niech pan lepiej uważa.
0: Tak. Blisko 15, ale to się nie tak. Uważajcie na siebie. Szerokości życzymy wam samego rana i bezpiecznej podróży w piątek 21 sierpnia i nie siedzimy w telefonach. To jest bardzo ważne.
1: I zróbcie głośniej, bo za chwilę newsy.

Reklama. W euro na wszystko cię stać. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
9: Do około 15-16 nawet sporo rozpogodzeń w Iławie i okolicach, potem przylecą chmury, a w nocy i jutro intensywniejszy opad deszczu, nawet burze przez weekend niewykluczone. A dziś typowe klimaty przedburzowe. Będzie gorąco, do 26, nawet 27 stopni w Iławie.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
7: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzacyjny.

0: 9.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków, zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policjanci trafili na jego wpis na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Wiadomo, że to mieszkaniec województwa lubelskiego, usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 20 lat więzienia. A kierowca ciężarówki na polskich numerach, zatrzymany na niemieckiej autostradzie, miał ponad 3,5 promila alkoholu. Kierowca zwrócił uwagę innych swoją niepewną jazdą.
1: SK Sport News.
0: Dwa polskie kluby blisko Ligi Europy. W czwartej rundzie eliminacji Lech Poznań 7-0 rozbił szwajcarski FC Thun. Jagiellonia za to 4-0 pokonała Iberię Tbilisi. Natomiast w Lidze Konferencji Górnik Zabrze 2-3 przegrał z AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. A głośny transfer mamy w Ekstraklasie. Nowym napastnikiem wieczystej Kraków został Eftimios Kulouris. Grek jest dobrze znany w Polsce, grając w Pogoni Szczecin został królem strzelców, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej.
2: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: No to jak po grecku to kalimera. Dzień dobry wszystkim.
5: Dzień dobry, a po włosku kolacjone.
4: Nie, buongiorno, jakie kolacjone.
5: Kolacjone to jest śniadanko, no nieważne.
4: Jesteście już po kolacjone czy nie? Po czym w ogóle jesteście w ten piątek z samego rana? Co udało wam się zrobić?
6: SK, ja zdążyłam mieć załamanie nerwowe, bo idę dzisiaj pierwszy dzień do pracy po urlopie.
5: Zapraszamy oczywiście. Będzie pięknie, wszyscy czekamy.
4: Tu radiowa grupa wsparcia emocjonalnego. Pamiętajcie, jesteśmy w tym razem.
5: Zapraszamy, twój piesek chudy, co ty chcesz ode mnie?
4: No pewnie jeść.
5: Daj głos.
4: Nie dawaj mu nic.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Dokładnie 7:37. Cieszę się, że mogłem panu pomóc.
0: Dziękuję bardzo. Ja odbiorę telefon może.
1: Dzień dobry.
0: Halo.
2: Dzień dobry, ja wracając z pracy wjechałam do jednego ze sklepów po śledziki, bo dziś na obiad ziemniaczki w mundurkach ze śledziem i śmietanką. Pozdrawiam wszystkich i życzę udanego weekendu.
1: Kurze, jak dawno nie jadłem tej potrawy, właśnie pani mi przypomniała.
0: Jezuś. Był kiedyś taki lokal w Warszawie, pamiętam, byłem, ale już go nie ma, to wieczorami tam chodziło się.
1: Aha, i co tam dawali?
0: Było dużo ludzi i było właśnie śledzie.
1: Ale nie było śmietany, nie było ziemniaków.
0: Nie, były ziemniaki, śledzie i coś do picia. I do widzenia.
1: To było naprzeciwko chyba prezydenta.
0: Tak.
1: A właśnie. Nie. Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry, po czym wy jesteście i co się dzieje u was w piątek?
3: Kuzyska, ja tak nagminnie tuliłam się i całowałam obcego faceta w tyłek. Ja czekam na policję i niestety składki polecam.
0: A mówiliśmy uważać przecież. Uważać, grzecznie jedziemy, nie siedzimy w telefonach, nie wjeżdżamy nikomu w tyłek, nie całujemy obcych facetów, czy też obce facetki w tyłek. Nie wolno.
1: Samochód rozbity, ale przynajmniej radio w nim działa.
4: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: A Nosela byś pocałował?
1: A to za chwileczkę.
4: Autopromocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
7: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
6: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Coraz bliżej ósmej, to jest godzina, podczas której należałoby odłożyć telefon, nie odbierać go, bo może zadzwonić on.
1: Rzeczywiście, Kamil Nosel wkręca i uwaga, dzisiaj będzie...
0: Dzisiaj będzie wylocik.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy do pana Adriana z wylotu na 19 do Cypru się dotelefonowałam?
4: Tak.
3: Biuro podróży po tej stronie Agata Pchagrata, proszę pana, telefonuję z informacją.

0: właśnie w tej względzie.
1: W sensie, no, ale jest jakieś sterowanie tą klimatyzacją poza pilotem?
0: Co najwyżej, proszę pana, to możliwość wykręcenia korków, bo tak nas hotel poinformował, bo oni nie zdążą kupić pilotów nowych do tej klimatyzacji.
1: Okej, a innego pokoju nie będzie, tak?
0: Na tym piętrze to mam 4 takie pokoje właśnie z tym problemem klimatyzacyjnym, bo to większa grupa rosyjskich turystów była i jak oni popili, tak mi relacjonuje hotel, jak oni popili, to mieli w kieszeniach, proszę pana, w spodenkach te piloty od klimatyzacji. Wskoczyli z tym do basenu. No, proszę pana, potopili i nic z tych pilotów, a zostawili pokoje na 16 stopniach włączone.
1: Okej, czyli nic po prostu nie da się z tym zrobić, po prostu tak czy siak.
0: No da się zrobić wyłączając korki. Pytanie, czy to będzie pan reflektował, bo tak to ja będę prosiła hotel, żeby pana przeszkolił na możliwość wyciągania korków.
1: No dobrze, no jeżeli innego wyjścia nie ma, no to w takim razie no chociaż to po prostu byśmy...
0: Tak, tylko niech pan ma świadomość, że jeżeli pan wyciągnie korki, to nie działa wtedy światło, ani na przykład, nie wiem, telewizor, czy jeszcze inne elementy elektroniczne.
1: No tak, no ale no nic innego z tym zrobić nie możemy, tak? Tylko jedyne co, to tylko w taki sposób możemy to załatwić.
0: No ale klimatyzacja będzie działać non-stop, proszę pana.
1: No chciałbym być przeszkolony w razie czego z tego, żeby w razie czego mieć możliwość po prostu wyłączenia tej klimatyzacji.
0: Za pośrednictwem korków, co nie?
1: Tak.
0: Dobrze, proszę pana, to ja piszę notatkę, że pan został poinformowany i pan wie o tym problemie?
1: Jasne.
0: Zrobi to na pewno Katarzyna.
2: Cześć Adrian, zostałeś skręcony w Radio SK.
1: Dobre, spodziewałem się.
3: No se wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Na noselkę zawsze można liczyć, to jest super.
6: Słyszałem, że podobno w piekle już jest przygotowane dla niego specjalne miejsce.

0: my tu gadu-gadu, graju-graju, a powoli chyba Iga Świątek odbudowuje swoją formę.
1: Rzeczywiście. No właśnie, o który ty się wczoraj położyłeś? No pochwal się wszystkim, no.
0: 20:30. No, ale obudziłem się z kolei o 23:00 potem znowu.
1: Na chwilkę tylko.
0: Z poczuciem
1: ale później
0: winy.
1: Spaliśmy, rzeczywiście, my spaliśmy, a Iga Świątek grała. No i tam były problemy nie po stronie Igi, za chwilę szczegóły, ale pnie się Iga rzeczywiście coraz wyżej.
0: Uwaga, podaję hasło, to będzie ważne słowo. Mhm. Krecz.
1: Krecz.
0: Krecz.
1: Nie krecik, krecz.
0: Tak, to jest wtedy, jak ta druga osoba nie może, a ty jeszcze możesz.
1: Jankes.
2: Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50%.

0: akcesoria, postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: Dziś panowie pomarańczowi będą pracować jeszcze na odcinku Dobrzyki za Lewą. Spotkacie ich też pod Iławą w Karasiu, tu zamykana na dzień droga. Stanie w popołudniowych korkach będzie bardziej dotkliwe, bo temperatury podskoczą nawet do 26-27 stopni w Iławie. Plażowiczom życzymy miłego wypoczynku nad jeziorakiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków. Został zatrzymany i ma zarzuty usiłowania ludobójstwa. Na ślad mężczyzny trafili policjanci, którzy odkryli niepokojący wpis na jednej z internetowych grup dotyczących broni palnej.
4: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
3: Mówił Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Okazało się, że autorem wpisu jest mieszkaniec Lubelszczyzny. Trafił do aresztu, a grozi mu do 20 lat więzienia. Rząd chce podnieść CIT dla gigantów energetycznych i paliwowych. Stawka podatkowa dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć z 19% do 30%. Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na obniżenie cen prądu i gazu, m.in. dla hut czy przemysłu chemicznego. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polska tenisistka awansowała właśnie do półfinału turnieju. W ćwierćfinale zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Już w pierwszym secie, przy stanie 4-1 dla Świątek, rywalka poddała mecz przez kontuzję. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście kolejny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open i mam nadzieję, że będzie na to gotowa, bo jest też bardzo blisko bycia numerem jeden na świecie. Mówiła o Rybakinie Świątek, która w półfinale zagra z Jessicą Pegulą, a wspomniany wielkoszlemowy US Open rozpocznie się 30 sierpnia.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, witamy w piątek, ulubiony dzień tygodnia, 21 sierpnia, przed nami ostatni weekend wakacyjny.
7: Iga Świątek gra w tenisa, my gramy z wami w wstawanie. Kto już to zrobił? Co macie za sobą dzisiaj w piątek po 8 rano? Co wam się udało zaliczyć już?
8: A ja jestem po pierwszej awanturze z córką dotyczących Stefanków czy ciapków.
7: O, ciekawa nomenklatura.
6: Ciapków?
7: No, to chyba coś, co się na nogi zakłada. Co, sprawdzasz w internecie?
6: Stefanka to tradycyjne polskie ciasto miodowe.
7: A, no to mówiłem, że coś na nogi.
6: A czekajcie, dajcie nam znać, bo ja chętnie się dowiem czegoś. Radio uczy, w drugą stronę też oczywiście. Stefanków i ciapków?
7: Cicho, bo teraz śpiewają.
6: Okej. Okay.

0: pomóc. 664-402-302. O co chodzi w tej całej historii? No bo Stefanki, ciapki?
1: Ewentualnie można nagrać wiadomość na Messengerze, tylko wiesz, czego ja się obawiam? Mm-hmm. Że za chwilę, jak otworzymy skrzynkę, to tam będzie takie nagranie.
2: Dzień dobry, ja jestem Stefanek.
3: Jankes.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: W Radiu SK.
0: No dobrze, to przy okazji pozdrowienia dla zamykacza z okazji urodzin.
1: Kto to jest zamykacz?
0: Nie mam pojęcia.

0: Tankujemy do pełna za każdym razem w piątek, idealnie przed weekendem, by było wam troszkę lżej w portfelu i nie tylko.
1: I słuchajcie, jaka akcja. Dostaliśmy wiadomość dzisiaj o poranku o tym, że właśnie siostra Werki zdała prawo jazdy. Dzień dobry, Werka.
2: Dzień dobry, cześć, cześć.
0: Siostra z wrażenia nie może mówić, więc rozmawiamy z Weroniką.
1: chyba, że masz tam siostrę obok też jeszcze. Ona jest?
2: Jest, obok mnie.
1: Niech krzyknie.
3: Dzień dobry.
0: Gratulacje.
3: Dziękuję.
0: Za którym razem zdałaś? Halo!
1: Wypadł im telefon z wrażenia.
0: Ojejku, dobra.
1: Czekaj, dziewczyny, przestaliśmy was słyszeć, no.
0: Halo?
2: Jesteśmy.
1: O, dobra, za którym razem było pytanie, udało się
2: za
1: zdać?
2: Za pierwszym!
0: Witamy w klubie, no mi też tak się udało kiedyś, no.
1: Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, jakie plany macie i powiedziałaś, że pierwsza przejażdżka samochodem. Jankes się zdziwił, bo...
4: Jak to, że już?
1: Że to już w M-Obywatelu się pojawia tego samego dnia prawko zdane, kiedy się zdaje?
2: Tak, od razu jest.
1: No, nie zamówię tego.
0: Takie za naszych moich czasów.
1: Trzeba było czekać, aż pani urzędniczka.
0: No dokładnie, klepie nam
1: papierek.
0: Dokładnie. Ale gratulujemy oczywiście, bezpiecznej drogi wam życzymy, dziewczyny.
2: Dziękujemy.
0: A jaki jest kierunek na nie wiem, pierwszy kierunek, który chcecie wykonać?
2: Zakopane!
0: O, jeździłeś kiedyś samochodem po Krupówkach?
1: Nie, i lepiej tego nie polecam nikomu.
0: Nie wolno, rzeczywiście. Aczkolwiek można przyjechać, bo tam jest taki hotel, bo się przejeżdża, sekundkę tak się przejeżdża przez...
1: Nie podpowiadaj, głupich no, pomysłów.
0: Lepiej, no, no. No dobrze, gratulujemy oczywiście. Do co tankujemy?
1: No ja jestem za!
0: Dziewczyny, tankujemy waszą furę. Do
2: super,
0: pełna.
2: Dziękujemy!
0: No dobrze, no to a sprawdźmy jeszcze, czy na pewno ten egzamin dobrze pożyczy, czy to wszystko jest w porządku. Ile dobrze. Punktów karnych można dostać za przejechanie na czerwonym świetle?
1: A?
2: Ojejku, dużo!
1: A, dobra odpowiedź.
0: Naprawdę nie wiecie?
1: Dzisiaj
2: nie, no,
1: to było
2: parę na pewno.
1: Siódme wygrywa się, o to pytaliśmy. 15 punktów 15. za przejazd na czerwone. No. Także nie polecamy tego też.
0: Czyli co? Czy można też stopnąć w M-Obywatelu tak szybko?
2: Nie. Oby nie.
1: Trzymajcie się, pa!
2: Dziękuję.

0: Dojechaliśmy naszą Sieną, Spiro, do 8.24.
1: Jankes cały czas nie może przeżyć tych ciapek i tych Stefanków i cały czas szuka odpowiedzi, rozwiązania na to, co to jest. No tłumaczę ci, chłopie, że chodzi o buty.
0: Ale masz jakiś coś.
1: Mam dowody.
0: Nasza słuchaczka rzeczywiście powiedziała, że pokłóciła się z córką o ciapki i Stefanki. Ja do końca nie wiedziałem, o co

0: pytania na to, co to jest. No tłumaczę ci, chłopie, że chodzi o buty.
1: Ale masz jakiś coś.
0: Mam dowody.
1: Nasza słuchaczka rzeczywiście powiedziała, że pokłóciła się z córką o ciapki Stefanki. Ja do końca nie wiedziałem o Anki. Ja do końca nie wiedziałem o

0: Reklama.
1: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
8: I poręcznie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: Pod Iławą utrudnienia w Karasiu, na odcinku Dobrzyki za lewo, w gminie Ksielice też się dzieje na wysokości Sobiewoli, Krzywki w Limrze na 16 wahadłówka. Dziś przygrzeje nawet do 26-27 stopni w Iławie. Warto ten oddech lata wykorzystać, bo jutro już opady i burze.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: 8.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista pociągu. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Utrudnienia na A6 w Zachodniopomorskiem na odcinku między węzłem Radziszewa a Szczecin Zachodni doszło do awarii ciężarówki, dlatego kierowcy mają do dyspozycji tylko tam jeden pas ruchu. A w ten weekend pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Niemiec i pewnie nie zwróciłaby większej uwagi, gdyby nie zapowiedzi kibiców.

0: kibiców, którzy chcą zakłócić rozgrywki i planują masowe protesty. To przeciwko systemowi VAR. Kibice domagają się jego zniesienia, tłumacząc, że niszczy emocje i generuje długie przerwy w grze.
1: Właśnie podglądamy Dzień Dobry TVN i Ola Kot, czyli moja osobista dziewczyna.
2: Przestań się już tak tutaj, ty po prostu dziewczyna.
1: Lepiej garnki z jakimś obcym facetem robią to, co w tym filmie, uwierz w ducha.
2: O, wiesz, jak to się skończyło?
1: Ja wiem. Ja chyba muszę wyjść z radia i lecę do telewizora.
2: Zagrajmy coś, tak.
3: To co, może marsz pogrzebowy zagramy?
1: O, i tego nie mam akurat pod ręką.

0: no i banana, bo ci chudy ukradnie za chwilkę.
1: Twój piesek jakby jest głodny.
0: Głodny pies to i banana nawet potrafi zjeść.
1: Głodny pies.
0: Żeby gazet nie pogryzł. Przynieśli nam nowe gazety, słuchaj. Wojna na tytuły, dawaj. Co u ciebie na pierwszej stronie?
2: U mnie na pierwszej?
0: No po prostu, nie krępuj się, czytaj co napisali.
1: Gwiazda na dobre i na złe.
0: Aha.
1: Odnalazła szczęście z kobietą.
0: No i dobrze, i gratulujemy.
2: To ładne.
0: I ładnie. U mnie napisali, że rząd czeka, aż wymrzemy. Taki tytuł.
1: Wiesz, że to jest pan, który tutaj pracuje u nas, niedaleko nas. Naprawdę.
0: To on tak powiedział?
1: Tak.
0: Jest jeszcze polska ministra, która poleca duńskie masło. No to też jest ciekawa
1: to
0: koncepcja.
1: Też ładne. No? Do zrobienia dla kamy przy okazji. Wyprawa na dno, nie, wyprawa do wnętrza ziemi. Ojejku. Szybki obiad z piekarnika, koniec bezkarności.
0: Ty, ale wiesz, że już nie ma na ostatniej stronie. Zawsze dawali taką rozbieraną panią, która mówiła o pogodzie?
2: No nie wiem, już gdzieś
0: czas się już skończyły chyba, no.
1: Przywieźcie nam medal.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
1: To jest ważne. Trzymajmy kciuki, bo rzeczywiście nasze dziewczyny rozpoczną siatkarskie Mistrzostwa Europy. W sobotę o 17.45 pierwszy mecz Polska-Węgry.
0: No i dzięki nam przeczytaliście wszystkie dzisiejsze gazety. Więcej nie trzeba.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
10: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
11: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
12: Cherry!
11: Niemożliwe!
12: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne

0: Są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
0: I to z gwarancją na 7 lat. Czery Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Czeryplichta.pl.
2: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
5: Pewnie.
4: Serio? A gdzie?
5: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
6: I po reklamie.

0: Lady Gaga w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Jakaś lady również przy telefonie. Dzień dobry.
0: Halo.
1: Co wam się już dzisiaj udało?
2: Cześć moi drodzy, ja w środę skończyłam 40 lat, jutro robię garden party, a pogoda pokazuje 100% deszczu, więc, że tak powiem, życzcie mi powodzenia.
1: Trzeba kreatywnie podejść do tego wszystkiego i na przykład poprosić gości, żeby przyszli w tych płaszczykach takich już przeciwdeszczowych i z parasolkami zorganizować water party zamiast garden party.
0: Rzeczywiście, przygotować narzędzia. Dla ciebie tutaj to, dla ciebie tamto, tutaj łopatka, tutaj coś tam.
1: Jak za młodych czasów w kaloszkach skakać po wodzie i się cieszyć z tego, rozumiesz? Taki 40-latkowie. Tak,
0: to jest jakiś pomysł. No i później może sobie usiąść, oglądać rośliny, jak rosną.
1: Także nie ma za co.

0: wiesz co, dzisiaj będę czuł pełną wolność.
1: Z jakiej okazji?
0: Będę jechał autostradą wolności.
1: Przygotuj lepiej tam 140 zł za przejazd w jedną stronę.
0: Oczywiście. No, a jeszcze tak będę wracał.
1: To przygotuj 280 zł, żeby dojechać.
0: Pozdrawiam dla wszystkich kierowców. Za chwilę u nas newsy w Radiu
1: SK. Podglądam Marcina Prockiego, bo to on przygotowuje i patrzy w to, co się dzieje na świecie. Okazuje się, że podlaski czek turystyczny wraca do gry. Jeżeli ktoś wakacje planuje na wrzesień, to może dostać dofinansowanie do wakacji na Podlasiu.
0: Serio?
1: Tak, bierzesz taki czek i możesz go wymienić tam na miejscu na coś, za co już nie zapłacisz, bo ten czek to pokryje.
0: Za chwilę szczegóły u nas w Radiu SK. Zostańcie z nami. Marcin Protki już się zbliża ze swoim czekiem.
1: Że nie zadałeś najważniejszego pytania, czy da się go wymienić na ducha puszczy?
2: Jankes. Kama. I Wiktor. Radiu SK.
0: Przepraszam bardzo, bo kolega pyta, a co to jest ten duch puszczy?
1: To jest piątek.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony. Wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
8: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz czegoś? Jest

0: cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz czegoś? Jest 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: Jeśli chcecie się wygrzewać, spacerować, opalać się, to najlepiej dzisiaj, bo niestety weekend. Będziemy mieli przechlapane i to dosłownie opad deszczu i burze pojawią się w Iławie i okolicach. Dziś będzie grzało nieźle do 26-27 stopni. Uważajcie, bo w wielu miejscach powiatu iławskiego prowadzone są remonty dróg.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
2: 9. Czas na SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Planował zamach na polskich polityków. Ma zarzut usiłowania ludobójstwa. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez policję. Służby nie ujawniają, na kogo planował zamach, a zdaniem funkcjonariuszy zagrożenie było realne.
3: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
2: Mówił Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych, a mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. Tak zwany Lex Szarlatan idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa rząd w ustawie wrzucił do jednego worka niebezpiecznych oszustów oraz tysiące legalnych firm, na przykład z branży zielarskiej, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
4: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości. Sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi.
2: A Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. A we wrześniu ruszy podlaski czek turystyczny. Zastąpi dotychczasowy bon. Turyści planujący odwiedzić województwo podlaskie będą się mogli ubiegać o dofinansowanie do noclegów. Dofinansowanie do minimum dwóch noclegów ma wynieść 300 zł.
5: Kama i Wiktor.
6: Ach, to był ten duch. Duch wyjazdów wakacyjnych, po wakacjach i w ogóle.
1: Przypominamy, że trwa cały czas poranna promocja, poranny program jeszcze do 10. No i właśnie, co tego poranka udało wam się już zrobić? Halo, dzień dobry, co słychać?
7: SK, mi to dzisiaj udało się wstać. Dlaczego? Bo to ostatni dzień przed urlopem. Pozdrawiam.
6: Gratulujemy oczywiście, bardzo serdecznie. Później już będzie z górki, rzeczywiście, no.
1: Jakby co, to mikrofon na Messengerze, on tam jest i cały czas na was czeka.

0: Pink. Wielką artystką jest i basta.
1: I basta?
0: I basta.
1: Jest taki kolega mój w Wrocławiu, mieszka Basta.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Bardzo. 17 minut po godzinie 9, piątek, 21 dzień sierpnia. Nie wiem, czy wiesz, dzisiaj już dzwoniliśmy do naszej słuchaczki w sprawie urodzin. Zawsze to robimy po godzinie 6. Warto się zgłaszać na sk.pl, trąbić na lewo, prawo, kto ma urodziny oczywiście.
0: No i kto ma urodziny jeszcze?
1: Robert
0: Lewandowski!
1: To prawda, Robert Lewandowski, panie i panowie, dzisiaj obchodzi swoje urodziny. 21 sierpnia, rocznik 88, 38 lat!
0: Patrzę w ten nasz formularz urodzinowy. Kurczę, nie zgłosiła go Ania dzisiaj, wiesz, żebyśmy do niego zadzwonili.
1: Zmiana czasów, tych tam w Chicago, to wiesz, byłoby trochę trudno. Czego życzyć możemy Robertowi, jak sobie myślę?
0: No, żeby to Chicago to nie był ostatni przystanek.
1: Żywicie, zdrowia, szczęścia i kolejnych bramek, panie Robercie.
0: Też masz takie wrażenie, że jak się ogląda Polaków, których komentują komentatorzy z zagranicy, to jakoś emocji jest więcej.
2: Lewandowski goes for the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal!
3: Jankes,
4: Jankes,
3: Kama
4: i Wiktor
3: w Radiu SK.
4: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
6: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
5: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na sk.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michu Sowkowski.
4: Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W dzisiejszych czasach wiedza, informacja to potęga. Szkoły ZDZ kompleksowo, szkoła policjalna, branżowa szkoła pierwszego i drugiego stopnia, liceum ogólnokształcące i kwalifikacyjne kursy zawodowe. U nas zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Dzwońcie, pytajcie, sprawdzajcie wszystkie oferty

0: wybierajcie mądrze i przychodźcie do nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkół.
1: I po reklamie.

0: Co tak się kręcisz po tym studiu?
1: Ja tak jakoś tak fajnie tutaj, no. To się kręcę, no.
0: Zbieram mikrofony.
1: To się kręcą po naszej słuchawce telefonizacyjnej oczywiście. Cieszymy się, że z nami jesteście. To pytanie jest wciąż aktualne, prawda?
0: Co od rana udało wam się zrobić? Jak sytuacja z piątkiem?
2: Dzień dobry, Radio SK. Jeżeli chcecie coś na pocieszenie, sprzedaż domu, jednocześnie kupno mieszkania i wyprowadzka do 20 września. Także większego hardcore chyba się już nie da mieć, żeby nie spać, nie jeść, nie pić i ciągle siedzieć przy komputerze. Pozdrawiam!
1: Jest, no, dziewczyna niesamowita.
0: Ale może to będzie początek nowej, pięknej przygody. Może już niedługo pani napisze: drogi pamiętniczku, pod koniec sierpnia 26 roku przypadkowo zostałam agentką nieruchomości.
1: 9.38. Zostańcie ze Eską.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pewnie.
1: Serio? A gdzie?
0: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.

0: Wyróżniających smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
3: Mm.

0: Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle Piastowskie. Iława, ulica Ostrócka 52E. Więcej na www.pr.
1: I po reklamie. Ask.

0: Na sam koniec wydłużonego poranka Fast Boy Music Sounds. No wyjątkowo to pachnie wakacjami, nie?
1: Pachnie weekendem przede wszystkim. To już się czujecie to? To się właśnie teraz zaczyna.
0: A słyszycie go? To Łukasz Zduńczyk. Dzień dobry.
1: Ja się trochę boję, bo ja Jankesa podsiadłem, pluję w jego mikrofon. O, no. Ja nie wiem, co on mi zrobi teraz w takim razie.
0: Żebyś ty mógł pracować po weekendzie, żebyście się niczym nie pozarażali nawzajem.
1: Słuchajcie, weekend już zaczął Jankes, to wy też zacznijcie. To tak jest najlepszy plan.
0: Bawcie się dobrze, tylko nie za dobrze, tak żebyśmy się właśnie spotkali w pełnym składzie po weekendzie. I zostańcie ze Eską, bo za chwilę newsy. O dziwnym zdarzeniu na torach będziemy mówić. Służby pracują.
2: Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu Eska.
4: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko. Eska.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: Sporo rozpogodzeń nad Iławą i okolicami, aż do godzin popołudniowych, wtedy pierwsze chmury nadlecą, ale niech od razu zrobi się chłodno, dziś wręcz gorąco. Klimaty przedburzowe, jutro opady i burze pojawią się w Iławie i okolicach, a dziś będzie grzało nawet do 27-28 stopni.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
12: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Pirocki. Zapraszam, tragedia w centrum Katowic. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego, mówi Dominik Michalik z policji w Katowicach.
13: Kierowca autobusu podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
12: A stało się to podczas nocnego kursu. Elementy przewodów leżące na torach, odgłos wybuchu i niewyjaśniony rozbłysk. Lubelska policja sprawdza, co wydarzyło się w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wybuch miał usłyszeć jeden z maszynistów.
14: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk.
12: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji, która będzie badała tę sprawę. A derby Krakowa zaczną dziś piątą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Krakowia podejmie wieczorem wieczystą i będą to pierwsze derby między tymi drużynami. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem oraz między Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach.
15: A my zaczynamy ostatnią kolejkę. Ja już w tym momencie nam gratuluję, bo my dotrwaliśmy do końca tygodnia. Weekend już za chwilę. Parę godzin w pracy przesiedzimy i koniec tego tygodnia. Żeby nam się za bardzo nie nudziło, to SK wam dobrze zagra. Teddy Swims już teraz, 10:50. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I już czuć ten weekendowy luz. Weekend zaczyna się w Esce. Właśnie dzięki takim numerom, które mamy dla was na playliście. Nowość Swedish House Mafia i Lickly. 16 minut po godzinie 10. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że Polska staje się piłkarską potęgą. Jest kolejny dowód na to. Uwaga, umocniliśmy się na 10 miejscu w rankingu UEFA, a to po wczorajszych świetnych wynikach polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Przypomnę, Lech Poznań aż 7-0 wygrał z FC Tun, a Jagiellonia 4-0 pokonała Iberię Tbilisi. Jeśli uda nam się utrzymać to 10 miejsce do końca sezonu, to uwaga, to jest świetna informacja. Mistrz Polski w Ekstraklasie będzie miał zagwarantowany awans do Ligi Mistrzów. Czyli słuchajcie, sytuacja wygląda tak, polskie kluby już potrafią grać w piłkę, teraz tego samego musimy nauczyć reprezentację. Radio
1: SK. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gotowa na powrót do szkoły?
4: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
3: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
0: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
5: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest

0: 10% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
4: Toyota Knedler zaprasza.

0: hit zawsze na czasie. Kelly Clarkson w Radiu SK. Za 23 minuty będzie godzina 11. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważny dzień, bardzo ważna rocznica. Nie tylko rocznica urodzin Roberta Lewandowskiego. Nie, nie, nie. Jest coś równie ważnego. Dokładnie 16 lat temu ukazał się jeden z najsłynniejszych artykułów w historii polskich mediów. To się wydarzyło dokładnie 21 sierpnia 2010 roku. Ukazał się artykuł o libacji na skwerku we Wrocławiu. Pewnie to już gdzieś widzieliście. Pozwólcie, że ja wam przytoczę w całości ten artykuł, który brzmiał tak. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupa mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Koniec artykułu, koniec historii. Ja nam życzę wszystkim takiej pracy jak ci panowie policjanci, którzy niby dostali zgłoszenie, ale niczego nie musieli robić. To się nazywa piątek w pracy. To wy teraz nagrajcie głosówkę w stylu tej libacji na skwerku, w stylu tego artykułu. Co dzisiaj u was się nie wydarzyło? Może wyjątkowo nie zjedliście gofra na śniadanie, bo nie jesteście teraz na urlopie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z okazji rocznicy libacji na skwerku, której nie było, dajcie znać, co się u was nie wydarzyło. A ja wam za chwilę zagram.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
10: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
11: Cherry!
10: Niemożliwe!
11: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
10: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
11: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.

0: nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21:00 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Ten hit już za kilka dni na żywo usłyszymy w Operze Leśnej w Sopocie. Dawid Kwiatkowski i Margaret zagrają w poniedziałek na Top of the Top Sopot Festiwalu, a Radio SK oczywiście też tam będzie. A teraz mamy piątek i sprawdzamy, co się u was nie wydarzyło, bo dzisiaj rocznica słynnej libacji na skwerku we Wrocławiu, która tak naprawdę się nie odbyła. Sylwia się nagrała.
1: Kochane Radio SK, no jak to, co się nie wydarzyło? No już planowałam, mąż dzwoni z rana. Dawaj, jedziemy do Zakopce na weekend. Ja już spakowana, samochód zatankowany najbliższej stacji i już pojechałam. Niestety, jak zwykle coś się musiało zepsuć w pracy i wyjazd odwołany.
0: Sylwia, wszystko się dobrze ułożyło. Ważne, że samochód zatankowany, całe to bogactwo zostanie dla ciebie. Nie przepalisz tego.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

Reklama. W euro na wszystko cię stać. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Impost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce Impost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
12: Ostatnie podrygi lata, ale za to jakie. Dzisiaj do 26-27 stopni, naprawdę sporo słońca w Iławie i okolicach. Można się wygrzewać, opalać i warto z tej oferty pogodowej skorzystać, bo jutro, pojutrze niestety załamanie pogody, opady, burze i zrobi się chłodniej.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
14: Eska. Eska. Summer.
15: Czy chcielibyście urządzić sobie dobry czas? Mam nadzieję, bo ja wam w tym już teraz pomogę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla was kilka propozycji. Zacznijmy od tego, co szykuje się już niedługo. 30 sierpnia Ustroń i 6 września Warszawa. Kaśka Sochacka gra swoją trasę koncertową i chętnie was przyjmie pod sceną, abyście mogli zaśpiewać razem z nią swoje jej największe hity. Teraz jednak inna opcja, elektroniczna. Sunset Square, Gdynia, 28-29 sierpnia. Tam gwiazdy elektronicznej muzyki. I jeszcze Sam Lake Music Festival, to w Żywcu, 29 sierpnia. To kolejna propozycja dla tych, którzy lubią klubowe brzmienia. Można ich słuchać w Eska Live Remix, ale można też na czterech scenach w Żywcu.
14: Eska.
16: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samochód zatrzymany przez obywatela Gruzji w centrum Warszawy. Stało się to późnym wieczorem. Samochodem jechała wiceminister finansów. Po jego zatrzymaniu mężczyzna wszedł na maskę i przeszedł po dachu. Po chwili trafił w ręce patrolu, a wcześniej miał atakować także inne pojazdy.
18: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany.
17: Mówi nam Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Wiadomo, że mężczyzna w Polsce przebywa legalnie. Pozrywane dachy i powalone drzewa to po burzy w powiecie zamojskim.
19: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych.
17: Mówi Bartłomiej Jakubczak ze Straży w Zamościu, a dziś alerty przed burzami obowiązują na zachodzie kraju. A w przyszły weekend akcja Czyste Tatry. Wciąż poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór. Przez 15 lat działania akcji zebrano 5 ton śmieci. O ich szczegółach piszemy na sk.pl.
6: Marcina, ty słyszałeś o tej słynnej libacji na skwerku we Wrocławiu?
4: Słyszałem.
6: To dokładnie 16 lat temu. To jest ta libacja. Dokładnie, to się nie odbyło, ale to jest głośno do tej pory. A co się u was dzisiaj nie wydarzyło, Kasia?
7: Przy piątku nie wydarzyło się nic. Odwiozłam dziecko do przedszkola.

0: pije aktualnie kawę.
1: Teraz pytanie, czy Kasia ma wolne dzisiaj? Czy ona siedzi i nic nie robi i pije kawę w pracy? To jest bardzo dobry wybór na piątek w pracy, zwłaszcza jeśli szef jest na urlopie. No to tak odpoczywamy razem w tej pracy i ziewujemy. Majestic i Bonnie M już teraz w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Alex Warren w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. I przepraszam bardzo, czy to nie jest trochę za wcześnie? Czy to nie jest za wcześnie, żeby planować Sylwestra? Właśnie czytam, słuchajcie, że niektórzy już mają ogarnięte noclegi na Sylwestra w Zakopanem i są takie pensjonaty, których obłożenie sięga nawet 100%. Są takie miejscówki, gdzie nie ma ani jednego wolnego pokoju, a mamy dopiero 21 sierpnia. No przyznam szczerze, że nie wiem jak wy, ale ja się teraz trochę zestresowałem, bo niektórzy już mają ogarniętego Sylwka, a ja nawet nie zacząłem szukać prezentów na Boże Narodzenie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
3: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
2: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: I po reklamie.

0: love with the shape of you.
1: Ed Sheeran, wy sobie spokojnie odpoczywajcie, pracujcie, a Eska zrobi to, co robi najlepiej.
2: Zaczynają się w Esce.
1: Zawsze wybieramy dla was najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak Eska coś zagra, to to będzie hitem. I teraz uwaga, odkrywamy nowy rapowy hit od młodego polskiego artysty, który nazywa się MJ Deli. To Max Modzelewski, który nawija o młodym raperze, który wyemigrował do Nowego Jorku, czyli mały człowiek w wielkim mieście. Śpiewa o tym, żeby wierzyć w siebie i spełniać swoje marzenia. MJ Deli, Deli Supreme, już teraz spełnia swoje marzenie, bo trafia na antenę Radia Eska. Ja jestem pewien, że ten numer doda wam sił na ostatniej prostej tego tygodnia. Jeśli już jesteście zmęczeni, przy tym numerze dacie radę, bo to działa jak kawka. Zaraz wyjedzie dobry was. To jest Radio Eska. Tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Ona zawsze potrafi podnieść temperaturę o kilka stopni. Ina w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i zaczynamy, słuchajcie, kibicowanie, mocne kibicowanie. Już dzisiaj startują siatkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet. Biało-czerwone swoją walkę zaczynają jutro o godzinie 18 meczem z Węgrami, a potem na liście Łotwa, Słowenia, Niemcy i Turcja. Także trzymamy kciuki za nasze zawodniczki. Niech pokażą niektórym, że z Euro da się wyciągnąć trochę więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet?

0: Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostrudzkiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
4: I po reklamie.
5: Polska.

0: Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie. Mamy najlepsze imprezkowe numery na piątek. Tobi Romeo w Radiu SK. Ale to nie wszystko. Jeszcze więcej takich dobrych piątkowych hitów dla was będziemy mieli. O godzinie 20:00 jak co tydzień startuje SK Live Remix, czyli najlepiej zmiksowane hity na czasie na lato. No i sety najlepszych producentów. Dzisiaj zagra Armin van Buuren, Lost Frequencies, Steve Aoki, a jutro z kolei James Hype i Robin Schulz. I to jest, słuchajcie, taka playlista, że jak wsiadacie po pracy do samochodu, to ręka automatycznie radio pogłaśnia i znika napięcie z całego tygodnia. Możecie to już teraz przetestować. SK Live Remix gra non-stop w eskowej apce na smartfony, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
5: Pewnie.
4: Serio? A gdzie?
5: Do naszego nowego mieszkania.
6: Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
7: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
8: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i jeszcze

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
1: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
5: Około 15 mogą przelatywać nad Iławą i okolicami ciemniejsze chmury. Niewykluczone, że z tego popada i zagrzmi, ale większe zjawiska tego typu w sobotę i niedzielę. W niedzielę to już bardziej 15 będziemy się trzymać, a dziś do 27 stopni.
3: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
6: Minęła 12, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Na pierwszym planie jest zdrowie i obronność, zaznaczał premier Donald Tusk.
7: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
6: Rząd planuje także inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z budową elektrowni jądrowej. Ostateczny projekt budżetu rząd ma przyjąć za tydzień. Gigantyczne utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią. Za niewiele ponad miesiąc rozpocznie się rozbudowa trasy o kolejne pasy ruchu.
8: Wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km na godzinę. Pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
6: Zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Do dyspozycji kierowców mają pozostać po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Rozbudowa ma zająć 2 lata. I jeszcze sport. W Lidze Europy Lech Poznań aż 7-0 rozbił FC Thun. Jagiellonia także pewnie 4-0 ograła Iberię Tbilisi. Za to w Lidze Konferencji tak dobrze nie było. Górnik Zabrze 2-3 przegrał za AS Monaco, a Raków 2-2 zremisował z Hajdukiem Split. Rewanże za tydzień.
9: A to ja mam jeszcze jednego dobrego newsa. Już połowa piątku za nami i zaczynamy tę przyjemniejszą, tę lepszą, tę bliżej soboty. 2 minuty po godzinie 12. Ja wam polecam zrobić to, co teraz Kuba, który przed chwilą czytał newsy, będzie robił. Słuchajcie, on przez pół godziny teraz będzie plotkował i pił.

I zwalniamy, jak na końcu tego numeru, bo to się już prawie weekend zaczyna. Of Monsters and Men z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Na temu panu to się powodzi, słuchajcie. Właśnie czytam, że szef Facebooka i Instagrama, Mark Zuckerberg, właśnie sobie kupił nowy dom. Znaczy dom, willę. Kupił zamek w Irlandii za skromną cenę. 20-30 milionów euro. I możemy sobie pogratulować, słuchajcie. To jest bardzo dobra informacja. Jeżeli w ostatnim czasie przynajmniej raz scrollowaliście Facebooka albo Instagrama, to znaczy, że Markowi się do tego zakupu

zamek w Irlandii za skromną cenę, 20-30 milionów euro i możemy sobie pogratulować, słuchajcie. To jest bardzo dobra informacja. Jeżeli w ostatnim czasie przynajmniej raz scrollowaliście Facebooka albo Instagrama, to znaczy, że Markowi się do tego zakupu

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
4: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
9: Cherry!
8: Niemożliwe!
9: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
8: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
9: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
10: I po reklamie.

Sombr w Radio SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i przypominamy dzisiaj bardzo ważny dzień, można powiedzieć święto narodowe. Najlepszy piłkarz w historii Polski obchodzi urodziny. Robert Lewandowski właśnie skończył 38 lat i to jest gość, który

0: potrafi strzelić 5 goli w 9 minut. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski, co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski, potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: No to życzymy, żeby Lewandowski cały czas potrafił strzelać tak szybko, chociaż podobno z wiekiem ten czas się wydłuża. No i życzymy też, żeby Ania dzisiaj pozwoliła zjeść Robertowi Lewandowskiemu duży kawałek słodkiego tortu bez liczenia kalorii.
2: Promocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass, aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: I po reklamie.

O tę statuetkę walczy m.in. Kasia Sienkiewicz, Ania Karwan, czyli Remi Sikorski i jeszcze kilku innych artystów. I wy tę walkę możecie zobaczyć na żywo. Możecie być świadkami tej radości artysty, który zgarnie tę statuetkę. SK ma dla was zaproszenie na drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu. I tak w zaufaniu wam powiem, warto słuchać Eski dzisiaj po 18. I warto słuchać newsów, bo za chwilę powiemy o cenach paliw na weekend.

0: Reclama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szkołę ogarnia.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
3: Już grzeje mocniej, a dziś po południu, no to będzie niezłe piekiełko. W godzinach popołudniowych stanie w korkach na pewno odczujecie. Do 27 stopni w Iławie, jutro już bliżej 20, w niedzielę bliżej 15, w sobotę i niedzielę opady i burze. Jutro nad ranem też porywisty wiatr.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
4: Eska. Eska.
5: Matifu czyło to ja, to jest SK Summer City. Tym razem mam dla Was prawdziwie odlotowe propozycje. Dlaczego odlotowe? Bo mówię m.in. o leszczyńskiej nocy balonowej od 28 do 30 sierpnia. Warto wybrać

0: się właśnie do Leszna. Leszczyńska noc balonowa znowu rozświetli niebo nad tym miastem. Będzie się działo, będą piękne loty balonowe, a więc nie trzeba wybierać się do Kapadocji. Mamy Kapadocję w Lesznie, ale w tym dobrym sensie. Teraz jednak opcja koncertowa już jutro. Zajrzyjcie na Błonia PGE Narodowego w Warszawie. Tam wielcy artyści, których będzie można usłyszeć na żywo, to m.in. Bledka, będzie też Łajcior czy Żabson lub Modelki albo Plan B. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival to już niedługo w Sopocie.
1: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Usłyszał już zarzuty, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
3: Przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez organizowanie zamachu.
2: Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. O szczegółach sprawy przeczytacie na sk.pl. To strategiczne inwestycja dla wschodniej flanki NATO, zaznacza minister obrony narodowej, podsumowując dwa lata programu Tarcza Wschód. To nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony.
2: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200. Drobna korekta na rynku paliw. W weekend zapłacimy więcej o maksymalnie 3 grosze. Cena maksymalna za litr 95 wyniesie 6,54, 98 7,36, a za diesla 7,59.
5: No słuchajcie, teraz to się poważnie zrobiło. 13:02, już myślę, że niektórzy zaczynają weekend. No to dajcie znać, jak wasz weekend się zaczyna, albo dopiero się zacznie. Od czego? Od popołudniowych zakupów, romantycznego sprzątania w mieszkaniu. Nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: A żona wraca z pracy dopiero o godzinie 17. Nie, no to słuch, cudownie, chłopie. Żona już się zastanawia, co tam szef kuchni dzisiaj na obiad zaproponuje. No i do 17? Dom pewnie już będzie wysprzątany na błysk. O tym sprzątaniu to za chwilę Dawid Podsiadło zaśpiewa, a wy też dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, od czego zaczyna się wasz weekend i do nadmiaru wolnego czasu lepiej się nie przyznawać.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz furę, rozbiłeś furę. W AC Link

Sexy, B-Rexa i David Guetta na dobre piątkowe popołudnie. Tak wam gra Radio SK, 16 minut po godzinie 13, a wy chwalicie się, jak zaczyna się wasz weekend. No i Kuba mówi, że lepiej trafić się nie mogło, ma teraz 4 godziny spokoju. Dzieci są na kolonii.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.

0: Popołudnie wchodzi jeszcze lepiej. Alice DJ, tak wam gramy w Radiu SK i razem zaczynamy weekend. A jak ten początek weekendu wygląda u was? Grzesiu wysłał zdjęcie swojej uczty na tarasie.
1: Jak zaczął się mój weekend?
0: No.
1: Pomysłem na bajgla z twarogiem i cebulkę z ogródka. To wszystko zmontowała w jedną całość moja kochana żona. Później chwila relaksu, a teraz spędzam czas sam na sam ze swoim samochodem. Podkurzanko, putowanko.
0: A, to wiemy jak to u Grzesia wyglądało, prawda? On sobie siedział na spokojnie na tarasie i jadł, aż padło hasło sprzątanie, no i wtedy Grzesiek sobie przypomniał, że tak, faktycznie, przecież w samochodzie jest taki bałagan, że aż wstyd do niego wsiadać i poszedł sprzątać. Ale z tego zdjęcia, co Grzesiek wysłał, widzę, że jest jeszcze jeden bufor bezpieczeństwa przed sprzątaniem, czyli trawa nieskoszona na podwórku.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 za 100 gramów.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie.

0: z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3,17.

0: 15, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

Ona tak pięknie śpiewa, że aż mi głupio jej przerwać. Sienna Spyro wycisza nas przed weekendem. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. A Julia pisze, pizza i w traskę ponad 3 godziny z Radiem SK brzmi jak coś pięknego. Jeśli też macie podobne plany, jeżeli jedziecie na wakacje, no to zabierzcie SK i tych dwóch fajnych pasażerów, których wam tutaj deszykowałem. Kasia Węsierska i Michał Hanczak teraz przejmują stery. I oni polecają się w długiej trasie, mają naprawdę dobrą playlistę do wrzucania na luz. Łukasz Zduńczyk, dzięki.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
5: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
16: Pod Kisielicami postoicie w Limrze na 16, tutaj wahadłówka do końca sierpnia. Pod Iławą w Karasiu jeszcze co najmniej przez tydzień utrudnienia większe. Tu zamykana na dzień droga. Dziś wykładany też asfalt na odcinku Dobrzyki za Lewą. Do 27 przygrzeje po południu w Iławie, gdzie niegdzie może pokropić, większe opady i burze jutro.
14: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: SK. SK.
18: Z nami nie ma szans na nudę. Mati Fuczyło to jest SK Summer City, a więc letnie propozycje. Ja wiem, że do końca wakacji już nie zostało wcale dużo czasu, ale propozycji na to, co możecie robić, jest naprawdę sporo. Już niedługo do Warszawy przyjedzie Ina, można wybrać się na jej koncert, to już naprawdę w najbliższym czasie. Natomiast nieco później będzie można zobaczyć również jej koncert w Poznaniu. To 10 października, więc już sporo po wakacjach, ale można wpisać sobie to do kalendarza. 5 września to z kolei mecz Polska-Anglia. Legendarny mecz z gwiazdami piłki nożnej, tymi największymi gwiazdami.

Można zobaczyć również jej koncert w Poznaniu. To 10 października, więc już sporo po wakacjach, ale można wpisać sobie to do kalendarza. 5 września to z kolei mecz Polska-Anglia. Legendarny mecz z gwiazdami piłki nożnej, tymi największymi gwiazdami.

0: w Warszawie.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Poznań, wypadek z udziałem radiowozu na sygnałach. Policjantka i policjant trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń policyjne auto jadące na sygnałach do interwencji zderzyło się z osobówką. Przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bukowskiej są utrudnienia w ruchu. Droga w kierunku centrum jest zablokowana. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono Child Alert. 11-latka zniknęła w ubiegłym roku po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po 2 dniach poszukiwań w Żorach w mieszkaniu Karola B., który ją uwięził i wykorzystał seksualnie. Grozi mu 15 lat więzienia. O szczegółach sprawy przeczytacie na sk.pl. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach.
3: Nie dostrzegam żadnych strat z tego wynikających. Nasi goście oczekują tego jako standardu.
2: Zapewnia Krzysztof Szczepański z jednej z wrocławskich restauracji. Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
4: Wrzuć na luz.
5: Radio RSK. My nie do końca lejemy wodę. Dotarliśmy, oczywiście,
6: do
5: że jesteśmy.
6: Do dotarliśmy, ja o tym mówię.
5: Okay,
6: doczekaliśmy. Nareszcie jest ten ulubiony dzień tygodnia. Mam nadzieję, że dla was i także.
5: No to niech to będzie naprawdę dobre popołudnie i będzie dobrym wstępem do całego weekendu. Kasia Węsierska,
6: Michał Hanczak,
5: polecamy się.
6: 2 po 14 wrzucamy na luz.

0: i czuć już piątek w powietrzu. Age, Ring My Bell w Radiu SK, 17 minut po 14.
1: Zerknąłem w kalendarz, oczywiście, że dzisiaj jest piątek, ale dzisiaj mamy też dwa takie nietypowe święta i zestawienie tych świąt bardzo mnie zaskoczyło i zaintrygowało, bo po pierwsze mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty, idealnie przed weekendem, to wiadomo.
0: No, są tacy, którzy i tak znajdą powody do narzekania.
1: Oj nie, dzisiaj szukajmy samych pozytywów, ale jeszcze mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Seksu. I teraz
0: czekaj, myślę
1: mamy
0: o tym, jak
1: dwa
0: można to
1: dni,
0: połączyć.
1: Które można, no jak, no jak to,
0: no,
1: jak?
0: No po prostu czekam na propozycję.
1: Ma nadzieję i liczy, że coś się dzisiaj uda.
0: No a jak się nie uda, to co powie optymista?
1: Że następnym razem się uda. Za rok.
0: Mamy już kogoś, kto chciałby świętować te dwa święta. W jednym siedzi ta osoba naprzeciwko mnie. Gramy w Radiu SK. Najlepsze hity. Za chwilę będzie nowość od Sanek między innymi.
1: O, właśnie.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
8: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
9: Pewnie.
8: Serio? A gdzie?
9: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przedsiębiorstwo

0: Usług inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
1: I po reklamie
2: SK.

0: Ale niespodzianka. Nikt się nie spodziewał. Dobra, fani Sanach, tacy, którzy naprawdę
1: oni
0: obserwują każdy
1: jej
0: ruch.
1: Oni wiedzieli. To oni wiedzieli. Czuli tak zwani detektywi z mediów społecznościowych już odkryli, że ten nowy singiel się pojawi i mieli nosa.
0: Ale my jesteśmy zaskoczeni i z przyjemnością wam za chwilę premierowo zagramy nowość od Sanach, która wyszła dziś w nocy. Tak na koniec wakacji i tuż przed, po pierwsze, urodzinowym koncertem Gdyni, ale przede wszystkim przed finałem trasy Sanach na stadionach 4 września na PGE Narodowym.
1: No, ona bardzo dobrze steruje tym swoim okrętem nazywaną własną karierą muzyczną, stąd też być może tytuł kapitan tego nowego singla.
0: No to co, to panie kapitanie, zapraszamy, pani kapitanko Sanach.
1: Zapraszamy.

0: A wiesz, że ta piosenka to jest test? Z którego
1: test
0: pokolenia jesteś? Jak ktoś ci mówi, zanudź piosenkę ze słowem Dangerous, to my, milenialsi, zaśpiewamy Dangerous, a inni zaśpiewają Dangerous od Ariany Grande. Ci młodsi, niestety, nie chciałam cię martwić.
1: To ja jednak jestem rzeczywiście w tej starszej grupie, ale nic to. Ja przynajmniej już dużo w życiu przeszedłem i na przykład wiem, że Dangerous to jest każda osoba, która pracuje w piątek przed godziną 15 i ktoś jej każe jeszcze coś robić.
0: Nie róbcie tego, drodzy szefowie, apelujemy, zwłaszcza, że niektórzy już mają festiwal w głowie, który w przyszłym tygodniu od poniedziałku w Sopocie.
1: Top of the Top Sopot Festival, no i między innymi konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Za kilka chwil Kuba i Kuba na antenie Radia SK z hitem Stygnie lato i oni też się tam pojawią i powalczą o tę nagrodę.
0: Ciekawe, jak się czują przed takim momentem,
1: Czekaj,
0: za kilka dni mogą cieszyć w dłoniach. Super, krzyknęli siedząc na naszej kanapie.
1: A to myślałem, że tylko ja to słyszę. A to jednak.
0: Głosówkę nagrali, stąd wiemy.
1: Zapraszamy, my też tam będziemy oczywiście w Sopocie od poniedziałku.
2: Radio SK. Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
8: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarbnika.

Gdańskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.

0: And
1: dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Doks Szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: Letni owoc. Mango, Sylwii Grzeszczak przed 15 wesce.
1: Ja nadal nie wiem, jaki to jest kolor mango. Naprawdę.
0: Ładny.
1: To jest taki zielony czy żółty
0: to
1: bardziej?
0: To jest ładny i to jest najważniejsze.
1: To ja z tym zostanę, po 15 wracamy.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Masz furę, rozbiłeś furę z aceli.

0: Kod dostępny tylko z OC. Autoasystans Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Klastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
11: Złowrogie ciemne chmury mogą przelatywać bliżej 15 nad powiatem iławskim i powiatami ościennymi, ale nie u każdego pokropi popada. Może nawet zbudować się jakaś komórka burzowa. Większe tego typu zjawiska jutro i pojutrze. Rano zerwie się też silniejszy wiatr. Dziś do 27, jutro bliżej 18.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Minęła 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty, o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
13: Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
14: On przygotowywał tak zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
13: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
12: Niemal cała Polska w alertach. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, silnymi opadami i wiatrem. Alerty nie obowiązują jedynie w północnej części lubuskiego i w zachodniopomorskim. Już teraz pada i grzmi w pasie od Białegostoku do Warszawy. Już przyszły weekend, wielkie porządki w górach. Po raz 15 rusza akcja Czyste Tatry.
15: My korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy.
12: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz Polski olimpijski i ambasador akcji. Przez 15 lat trwania akcji stador zniesiono około 5 ton śmieci, ale sprzątanie to nie wszystko. Na górnej równi Krupowej powstanie ekologiczne miasteczko z wieloma atrakcjami. Wszystko w rytmie eskowych hitów na czasie.
16: Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
16: Radio RSK.
18: 2 minuty po godzinie 15, to jest bardzo dobry czas, żeby zacząć weekend. Na weekend zaczyna się
19: wesce. Ty byłbyś szefem idealnym, jakbyś tak wszedł do Open Space i powiedział: szanowni państwo, 15 do domu, zapraszam w piątek.
18: To nie, ja sam sobie to teraz rozkażę.
19: Nie, Kasia, nie, nie, nie, bo

0: Alejandro. Lady Gaga w Radiu SK na 18 minut po 15.
1: Może ktoś z was w ten weekend pozna swojego Alejandro. Pozdrowienia oczywiście dla tych, którzy poszukują wciąż wakacyjnej miłości, no bo turnus mija, a ja niczyja. Czasami
0: o,
1: tak bywa.
0: O, jeszcze masz całe 9 dni. Ja nie szukam. 10 dni, gdyby ktoś poszukiwał. My szukamy waszych dobrych wiadomości.
1: Zaczyna się weekend, jesteśmy bardzo ciekawi, czy dostaliście jakąś dobrą wiadomość na weekend. Może na Messengerze, może na przykład ktoś
0: może
1: do was
0: na
1: zadzwonił.
0: Konto, na przykład to była dobra wiadomość. Ja bardzo lubię takie wiadomości.
1: Dajcie nam znać, nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Trochę optymizmu niech powieje z anteny Radia SK. No, w sumie zawsze wieje, ale dzisiaj mamy dzień optymisty, więc jeszcze więcej potrzeba.
0: Dla niektórych zła wiadomość to jest dobra wiadomość. Nie namawiam, ale każdą podobno można tak przejrzeć na dwa sposoby.
1: Za chwilę zerkamy na nasz Messenger.
0: Kaigo, też za chwilę westy.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
4: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku numeru z Człowiekiem Pająkiem.
3: Tame Impala i Loser z nowego kinowego Spidermana. Czeka na wasze głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
12: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
13: Cherry.
12: Niemożliwe.
13: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
12: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
13: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 260A. Cherryplichta.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W dzisiejszych czasach wiedza, informacja to potęga. Szkoły ZDZ kompleksowo. Szkoła policjalna, branżowa szkoła pierwszego i drugiego stopnia. Liceum ogólnokształcące i kwalifikacyjne kursy zawodowe. U nas zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Dzwońcie, pytajcie, sprawdzajcie wszystkie oferty, wybierajcie mądrze i przychodźcie do nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkół.
16: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się Westę. Ten także, Swedish House Mafia, Lickley, Happiness is so sad. Za nami Westę.
1: Kasia Mesierska, Michał Hanczak, jesteśmy z wami i wrzucamy na luz, wchodząc w weekend z dobrymi wiadomościami. Jaką dzisiaj dobrą wiadomość przed weekendem dostaliście?
0: Jest Magda, która swoją wiadomość ma i chętnie się nią podzieli ze światem.
2: Cześć SK, z tej strony Magda. Ja dostałam bardzo dobrą wiadomość parę minut temu, że mogę wyjść z pracy o godzinę wcześniej i zacząć weekend. Także pozdrawiam moich pracodawców.
0: Weź Magda, podaj adres.
1: Ja proponuję, żeby tam można było kliknąć udostępnij wszystkim.
0: O, no
1: i
0: to wnioskujemy.
1: Wtedy wszyscy wychodzimy godzinę wcześniej.
0: Żaden szef nie lubi tego.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
7: Castorama!
8: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Korsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz

0: Także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
4: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
5: I po reklamie.

0: Music Sounds, to jest hit właśnie o tym tytule. 5 minut nam zostało do godziny 16. Czas na kolejną dobrą wiadomość przed weekendem.
1: Adam?
2: Cześć, Oska. Ja dostałem właśnie fajnego SMS-a. Alert RCB odnośnie burz. Dziś, jutro. Pozdrawiam.
1: Ja nie słyszałam tutaj radości, ale może komuś burze do czegoś są niezbędne.
0: Ja szukam pozytywów. Lepsza burza za oknem niż burza w związku na przykład.
1: Po 16 gramy nowość od Liwki i Liwka też do nas padnie do SK-owego studia.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
5: Pewnie.
4: Serio? A gdzie?
5: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
6: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
2: Sobotę i niedzielę czeka nas załamanie pogody, tu opady i burze i to już od samego rana. Tutaj intensywniejsze opady, wyładowania, nawet silniejszy wiatr. Dziś grzeje do 27 stopni w Iławie, sporo słońca. Nie zazdrościmy stojącym w popołudniowych, przedweekendowych korkach.
0: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel pokonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak, minister kultury, reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To po tym, jak wśród ambasadorów znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie dla dorosłych. Więcej reporterski Michał Skolimowski.
5: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
4: Jest wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w sprawie Marcina Romanowskiego, informuje Sąd Okręgowy w Warszawie. Premier na wniosek obrońcy polityka PiS ma odpowiadać na pytania w charakterze świadka w sprawie potwierdzenia miejsca pobytu Romanowskiego. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run w rytmie eskowych hitów na czasie. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
6: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
4: Finał w Krakowie 5 i 6 września. Do udziału zapisało się już ponad 47 tysięcy osób, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc.
7: Finał tego tygodnia, jeśli chodzi o pracę, no i finał męskiego grania w ten weekend w Warszawie, więc zagramy wam teraz nareszcie.
8: Finał waszej pracy może już, jak tak to super, jak nie to prawdopodobnie za godzinę.
7: Kasia Mezierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz, a za chwilę z nami także Liwka.

0: Alan Walker i Ava Max i Fate na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz, mamy piątkowe popołudnie.
1: I bardzo dobrze, że je mamy, a niektórzy mają właściwie jeszcze większe powody do dumy niż tylko ten, że zaczął się właśnie weekend.
0: Natalia.
2: Hej SK, ja właśnie dostałam dobrą wiadomość dziś, ponieważ szef podpisał mi właśnie 2 tygodnie urlopu. Więc odliczam i cieszę się niesamowicie, także miła informacja, przepiąteczko, pozdrawiam was.
1: Mój też by mi mógł podpisać, ale ja już nie mam.
0: Ja mam dla was lifehacka, słuchajcie, ważne, żeby chodzić na urlopy wtedy, kiedy wasz szef jest w pracy, tak żeby
1: zauważył jego urlop... na pewno.
0: Też, ale żeby jego urlop był po naszym urlopie albo przed, bo wtedy jesteśmy jeszcze dłużej na urlopie. Bo jak nie ma szefa w pracy, no, to
1: my
0: jakbyśmy
1: tam
0: byli na urlopie,
1: wiadomo.
3: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Sara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21:00 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
5: To będzie ostatnia reklama. Dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
6: I

0: z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Taco, a to za sprawą kitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do studia.
0: Dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no, mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej. Okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałą, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie,
1: ta premiera
2: w radiu. Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Zobaczymy. Najważniejsze, że zagramy teraz twoją nową piosenkę, więc zapowiadaj.
2: Zapraszam serdecznie do odsłuchania piosenki, która już trochę przysiedziała w szufladzie, nad którą trochę potu wylałam. I pewnie łez też, no. Ale mam nadzieję, że tak samo jak ja pomyślicie, że było warto. I jestem bardzo ciekawa tego, o czym dla was jest ten numer. Ja sama nie chcę mówić, o czym jest, żebyście to wy pierwsi dali mi znać. Także dawajcie znać, mam nadzieję, że się spodoba.
0: Liwka, poza tobą nic.

0: Punto.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: A tak brzmi Armin van Buuren na antenie Radio SK i Everlasting tuż przed 17.
1: A dzisiaj jeszcze wieczorem zagra State of Trance w ramach SK Live Remix. Przypominamy, że najlepszy before imprezowy i najlepszy podkład do imprez w Esce.
0: Odpalajcie, a my po 17 odpalamy rapsy o planach weekendowych, do których będziecie mogli dołączyć.
1: Już myślcie, o czym będziecie z nami dzisiaj rymować.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Sobota, 22 sierpnia. Plaża Miejska, ulica Lipnowska. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
3: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
7: Jeszcze ostatnie rozpogodzenia występują nad powiatem iławskim. Noc i poranek, zwłaszcza tutaj, wielu może obudzić burza i intensywniejsze opady deszczu, albo silniejszy wiatr też się pojawi. Dziś przygrzało nawet do 27 stopni, jutro do 18-19.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: SK. SK. Summer.
9: Codziennie w Radiu SK mamy najlepsze imprezowe propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, startujemy z SK Summer City. Już w przyszłym tygodniu najbardziej wakacyjnym miejscem w Polsce będzie Sopot. Przed nami wielkie muzyczne święto w Operze Leśnej. Czas na Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza startuje już w poniedziałek. Pierwszego dnia na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia czy Kaśka Sochacka, a wtorek upłynie pod znakiem konkursu o bursztynowego słowika. O statuetkę w tym roku walczy m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Ania Karwan czy Kasia Sienkiewicz, a wy możecie te rywalizacje obserwować na żywo. Mamy dla Was bilety na Top of the Top Sopot Festival. Słuchajcie gorącej 20 dzisiaj po 18. Dzisiaj wieczorem startuje też finał tegorocznego męskiego grania na lotnisku Bemowo w Warszawie. Dzisiaj i jutro zagra m.in. Igo, bracia Kacperczyk czy Zaria.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Zakończyło się pierwsze robocze posiedzenie rządu w tej sprawie. Więcej reporterski Michał Skolimowski.
12: Na szczegóły budżetu musimy poczekać do przyszłego piątku. Wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca. Dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
13: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.

0: Na ochronę zdrowia.
1: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
2: Nowe wątki w sprawie wypadku w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił autem swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta 3 lata temu, mając blisko 2 promile alkoholu, spowodowała wypadek, w którym zginęło jej dziecko. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Już w przyszły weekend wolontariusze akcji Czyste Tatry ruszą w góry, by w rytmie eskowych hitów oczywiście zbierać zalegające tam odpady. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci.
3: Z roku na rok widzieliśmy poprawę. Tych śmieci było coraz mniej, a ostatnie 2, 3, 4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze.
2: Zaznacza Sławomir Rykowski, rzecznik akcji. Wciąż trwają zapisy na wolontariat, ale warto się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

0: Wrocławska.
1: Szanowni Państwo, w piątkowe popołudnie zabrzmi to wyjątkowo dobrze.
2: Międzynarodowa Godzina Szczęścia!
1: Jest! 7:02, czas wyjść z pracy, zacząć weekend.
2: Już, teraz, zapraszamy
1: teraz,
2: do domu.
1: Teraz, w tym momencie.
2: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak, witajcie.

0: Axwell, Bon, whatever turns you on. W Radiu SK to teraz czas dla nas.
1: Kawę wypiłem specjalnie, żeby się trochę pobudzić przed rapsami. No właśnie, będziemy teraz rapować o planach na nasz weekend. Najpierw my, a potem wy i w ten sposób robimy wspólny hit na weekend.
0: Nagrywacie głosówki na SK-owy Messenger, a kapella ze swoim rapem o weekendowych planach. To nie musi być sprecyzowany plan.
1: Może być najprostszy na świecie. Fajnie, jak się zrymuje wam coś w tym rapsie, a my potem to fajnie nałożymy na ten oto podkład, który zniesie absolutnie wszystko, co teraz pokażemy.
0: W takim razie. Zaczynasz, czy ja pierwsza?
1: Ja mogę, ja mam dzisiaj cztery
0: to
1: wersy.
0: Proszę.

0: Dobra, to ja tak potem już nie będę miała czasu.
1: W ładną pogodę w ten weekend wierzę, bo większość czasu spędzę w plenerze. Trochę imprezowo, a trochę na zlocie aut zabytkowych, co są warte krocie. Nie mam auta,
0: pięknie.
1: Od razu mówię, tylko
0: może
1: będę oglądał.
0: Może przyjedziesz z jakimś autem, to teraz
1: ja. Jestem zabytkiem.
0: Dziś randka, czyli kolacja ze śniadaniem, jutro wpada rodzina, a więc miasta zwiedzanie.
1: Ja bym z tą rodziną uważał, może niech za wcześnie nie wpada, jak będziesz po randce.
0: O 14 miałem
1: przyjechać. To spokojnie, to śniadanie zdążycie. Fajny plan. Czekamy
0: to
1: na
0: wy
1: wasze.
0: Dajcie znać, jakie są wasze plany, nagrywajcie głosówki.
1: A ty się zarumieniłaś
0: na
1: teraz.
0: Nie, to jest róż, nowy mam, wiesz, kupiłam dzisiaj w drogerii.
1: Czekamy na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę puszczamy was w świat.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku

0: będziesz po randce.
1: O 14 miałem
0: przyjechać. A, to spokojnie, to śniadanie zdążycie. Fajny plan. Czekamy
1: to
0: na wasze.
1: To wydajcie znać, jakie są wasze plany, nagrywajcie głosówki.
0: A ty się zarumieniłaś
1: na
0: teraz.
1: Nie, to jest róż, nowy mam, wiesz, kupiłam dzisiaj w drogerii.
0: Czekam na głosówki na Messengerze Eski, za chwilę puszczamy was w świat.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Numerem Dracula z Jenny rozbili bank.
5: Ciekawe, czy tak samo będzie w przypadku

0: Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: I po reklamie.

0: Shakira, Shakira, 21 minut do 18.
1: To teraz czas na was, dlatego że nagraliście swoje głosówki i zarapowaliście o waszych planach na weekend.
0: Jesteśmy bardzo ciekawi, tak, dajemy od razu. Dominika będzie jako pierwsza. Dzisiaj będziemy mieli taki damsko-męski rap. Zaczynamy od kobiety.
1: Dominika ma plany, ja bym z nią tam poszła. Naprawdę bym z tobą poszła.
2: Urlop zaczynam i są dni ceramiki, więc będę się bawić i przeglądać talerzyki.
1: Portfel już płacze, bo ona pewnie kupi te talerze.
0: Ja chcę coś

0: na talerzyku. Marcin teraz.
1: Dziś jest piątek, a jutro sobota. A jak sobota, to czeka robota. Może prawie silikon w łazience, a potem zrobię żonie rumieńce.
0: Ulala!

0: A w jednym rapsie jest niepokojące trochę też.
1: Każdy ma takie skojarzenia, jak mu się tam w głowie sklei.
0: Jesteście świetni. Sklej to też dobre słowo. Dobra, schodzimy. Wiktor Maligura za chwilę.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35 zł 99 groszy dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
1: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
2: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
3: Pewnie.
2: Serio? A gdzie?
3: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
4: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
5: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
8: I po reklamie.

0: Śląska.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aye.

0: tak brzmi piątek w Radiu SK.
1: Za chwilę będzie brzmiał jeszcze lepiej, bo przed nami gorąca dwudziestka, więc wasze ulubione hity, które wybraliście na SK.pl.
0: Głosujcie na SK.pl, na kolejne oczywiście. Za chwilę Michał Sobkowski i gorąca dwudziestka, czyli kolejne notowania. My się słyszymy od poniedziałku w sobotu wprost.
1: Dokładnie, będziemy też w okolicach Molo i w Operze Leśnej, więc mam nadzieję, że gdzieś na siebie wpadniemy. Uważajcie na siebie w weekend, bo ma być burzliwy i burzowy.
0: I do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkania.

Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkania.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
3: Sobota niezbyt ciekawie nam się zapowiada, wiła w jej okolicach, będzie padało, wiało, grzmieć też może jutro maksymalnie 18, a dziś dyszka więcej, prawie do 28 w regionie. Przypominamy o wahadłówce w Limży, trwają prace też w Karasiu czy Dobrzyki za Lewo.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: SK. SK.
5: Z Eską wiecie, gdzie jest dobra letnia impreza. Zaczynamy Eska Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dzisiaj i jutro na pewno bardzo głośno będzie w Iłowej w województwie lubuskim. Tam startuje festiwal Park Beats. To impreza z muzyką elektroniczną na terenie zabytkowego parku dworskiego. Są drzewa, jest zielono, do tego są światła. No i przede wszystkim znani producenci za konsoletą swój set. Zagra m.in. Skytech czy Calvi Remi. A więc możemy się spodziewać, że kultowego hitu Explosion na tej imprezie nie zabraknie. Głośno będzie też w Gdańsku. Tam zatrzymuje się festiwal Erste Letnie Brzmienie. Dzisiaj zagra m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy bracia Kacperczyk, a jutro Mrozu, Kaśka Stochacka czy Ewa Farna. Jutro na pewno warto też być w Opolu, tam szykuje się Opole Rap Scena. A na niej m.in. White 2115, Jan Kleosia, Kas Bałagane, Fukaj czy Wajma.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Jest 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Katastrofa lotnicza w Wielkopolsce. Pod Lesznem w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu. Do tragedii doszło po godzinie 16. Na miejscu trwa akcja służb. Uwaga na załamanie pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i IMGW ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla niemal całego kraju. O szczegółach piszemy na sk.pl. I jeszcze ceny paliw. W weekend za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,54. 98 7,36, no i za diesla 7,59.
1: SK Sport News.
6: Max Verstappen zostaje w zespole Red Bulla. Holender przedłużył kontrakt do 2030 roku. Austriacki team poinformował o tym tuż przed niedzielnym Grand Prix Holandii w Zandvoort. Verstappen dołączył do Red Bulla w 2016 roku. W tym czasie czterokrotnie został mistrzem świata. Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. O 21 w Londynie mistrz kraju Arsenal podejmie Coventry. Najciekawszy mecz jednak w niedzielę. Newcastle kontra Liverpool. A już jutro starcia m.in. Hull z Manchesterem United i Brentfordu z Tottenhamem. Verstappen!

0: Verstappen, ile razy mam ci powtarzać?
1: Czy wy Verstappen, że on już powinien pójść? Czy ty Verstappen, że już powinieneś pójść naprawdę?
0: Już idę, na razie. Miłego programu.
1: Dziękuję uprzejmie, to dla słuchaczy życzenia.
0: Gorąca bardzo... 20, no to wiesz.
1: A dzięki, to pan już wszystko powiedział. Dobra, to my już gramy w takim razie. Nie, no to jeszcze tylko powiem, co będzie za premiera, no na początek, bo oprócz tego, że 20 najfajniejszych numerów w ST, to wiadomo, ale będzie też premiera i to nie byle jaka, bo to niespodzianka od Sanach, tak naprawdę na chwilę przed finałem jej trasy koncertowej Sanach na stadionach, dokładnie za 2 tygodnie na PGE Narodowym. A w ogóle PGE ma zmienić nazwę. No, wiesz o tym? No.
0: Nie.
1: Na taki jeden
0: polski... będzie Stadion Narodowy?
1: Nie będzie, tylko że zamiast tych pierwszych 3 literek będzie taki koncern paliwowy.
0: No. A, nie. Już, okay, no. Dobra.
1: Dobrze, PGE Narodowy za 2 tygodnie tam będzie sobie Sanach i postanowiła ona zrobić niespodziankę fanom, wydając właśnie numer zatytułowany Kapitan. I mówi o nim i pisze na mediach społecznościowych: niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni, tańczy, śpiewa i porywa w rejs ten kapitan szalony. Co ciekawe, to bardziej country niż szanty. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, Sanach.

0: Na 20 chwilę temu Sad Girls, rzeczywiście smuteczek trochę. Bibi Rexha i David Guetta spadają z 10 na 20, a tutaj z 13 na 19 Gibbs, Ego i ostatni dzień lata. Czy to będzie ostatni festiwal tego lata? Chyba nie, ale największy z tych ostatnich, na pewno top of the top Sopot festiwal. I mam dla was ostatnie już chyba zaproszenia na wtorek. Bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę we wtorek podczas top of the top Sopot festiwal zobaczyć i usłyszeć naprawdę wielkie, topowe polskie gwiazdy, to ja się bardzo mocno polecam. To oczywiście jest opcja na to, żeby albo napisać SMS-a 664-402-302, albo chociażby za pomocą wyskowego Messengera. Wtorek to jest ten dzień z otwartą sceną, tam m.in. Aga Chylińska, Zalew, Żabson, Smolik, którego bardzo sobie lubię i cenię. Będzie też między innymi walka o bursztynowy Słowik, a tam chociażby doskonale znani z Antenęski Kuba i Kuba, czy Kasia Sienkiewicz. Mam nadzieję, że już was zachęciłem. To teraz wy mnie zachęćcie, żeby te bilety znalazły się u was. Stony Fodera i Becky Hill, to jest bardzo ładne połączenie. I Say Something, to jest numer, który premierowo gram wam w tym momencie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A nie mówiłem?

0: przerwy to coś.
1: Bez przerwy hity na czasie u nas. Alex Warren i Passenger to jest jedna z nowości dzisiaj. Druga z nowości przed chwilką. To było miejsce 18, a teraz 17. White 2115 i to coś. Pozycja numer 17. Dziś na zakończenie Maybelline New York Music Stories na błoniach PGE. Wciąż jeszcze PGE Narodowego. Pojawi się właśnie Wiser. To na pewno około 23. Będą też na przykład Bledka, która chyba już w tym momencie jest na scenie. Będą też modelki, których nowy numer zagram, obiecuję, do godziny 19 w gorącej 20 Radia SK. A wspominam o tym festiwalu, no bo oczywiście, że rozdawaliśmy wam zaproszenia właśnie na ten festiwal. Teraz czas na świeżynkę. To jest Topic. I teraz mam takie ładne zdanie, które znalazłem i mam zamiar wam przeczytać. To będzie spotkanie melancholijnej muzyki tanecznej z indie popem i syntezatorami. Topic Lucky Ones premierowo wam zagram.

0: Sienna Spyro i Great Expectation. To jest numer, który wylądował w dzisiejszej gorącej 20 Radia SK na 15 miejscu, a było na 18, więc bardzo ładnie w górę. Bardzo mniej ładnie w dół, z 14 na 16 chwil temu kilka David Guetta, Alok i oczywiście Stick Figure, czyli Run, Run, River. Krótka przerwa i wracamy do grania. Będzie spadek i to srogi, bo z 3 na 14 Shakira, Burna Boy i Daj Daj za chwilę.
1: Gorąca 20 Radio SK.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
7: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Korsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab

0: A11 Plus w supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste.

0: kobiecą rękę.
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste.

0: Shakira, Daj Daj na 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem wam nowe modelki. Ja wiem, że artyści lubią siebie słuchać, jak gram ich w gorącej 20 Radio SK, ale dziewczyny też wychodzą za chwilę na scenę, jeśli chodzi o Maybelline New York Music Stories. Za pół godzinki mniej więcej byłbym mocno zdziwiony, gdyby teraz słuchał radia. Ale może słuchają, no. Włodarski jakiś czas temu na swoich socialach dał zdjęcie i napisał: raczej hiciki w drodze jak coś. No raczej tak, każdy twój ruch. Modelki, Włodarski, już teraz premierowo.
1: Gorąca

0: Pięknie płynie ten numer przez gorącą 20 Radia SK. Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 15. Dziś pozycja numer 13. Swedish House Mafia i Luckily Happiness is So Sad. Po sąsiedzku z numerem, który na ten moment ma najdłuższy staż na liście, bo po raz 11 z 9 na pozycji numer 12. Gibbs, Hukon i Ty Masz.
1: Gorąca

Od zakończenia mundialu trochę już czasu upłynęło, czyżby zaczęły wam się nudzić te numery związane z tym wydarzeniem. Shakira i Daj Daj bardzo mocno w dół na 14, na 11 z 6 David Guetta, Andrea Bocelli, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA More Than A Game. Pozycja numer 11, wcześniej na 12 Gipsy Kukon. Ty masz za chwilę pierwsza dziesiątka i zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival. Tak, wciąż do wzięcia zaproszenia na drugi dzień tego wydarzenia, na wtorek. A oprócz tego będzie Dawid Kwiatkowski. Marga!

0: A propos właśnie tej imprezy, bo oni w Sopocie zaśpiewają, będzie Sanach, Temple City, Sombr, Dawid Podsiadło, Zalia też między innymi. Zostańcie ze mną, zapraszam.
1: Gorąca dwudziestka. Radio SK.
2: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: SK.
1: Z nami ta dolna dziesiątka, w której mieliśmy dwie nowości, wspomnijmy o nich oczywiście. Alex Warren Passenger melduje się, przyjechał na miejsce 18 ten pasażer, a z kolei Whitechord 2115 z numerem To Coś to numer 17. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat poza notowaniem, tak samo jak DJ Goya i Jason Derulo, czyli Michiko, dziś poza gorącą dwudziestką Radia SK. Jeden numer zachował swoją pozycję sprzed tygodnia, czy to będzie numer jeden, to wyjaśni się na pewno do godziny 20. Kto dostanie zaproszenia na drugi dzień Top of the Top Sopot Festival, też się wyjaśni. Ja mogę od razu powiedzieć, że jest opcja tam spotkania ekipy Eski, bo będzie i Kasia Węsierska, i Hanczak, i Ola Kot, i Mati Fuczyło, będzie Skowy Kamper i będziemy stamtąd nadawać. Na Placu Zdrojowym będzie strefa Radia Eska i we wtorek będzie karaoke, a w środę Silent Disco. Jak macie apkę Radia Eska, to wchodzicie za free. No to są piękne rzeczy, które się będą działy podczas tego święta polskiej muzyki już w tym tygodniu, który się zbliża. Nie przedłużam, tylko gram jedną z artystek, która na tym festiwalu zaśpiewa. Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Zeszłotygodniowa nowość z 10. Z 5. Na 10. Sorajka. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

To w zeszłym tygodniu też była nowość na miejscu 17, a dziś bardzo ładnie w górę na 9. Age i Ring My Bell R&B. Tak, naprawdę. Wspominałem o tym, że mam bilety na Top of the Top Sopot Festival na wtorek, a w środę też tam się dzieje Opera Leśna w czterech aktach. Taki koncert i między innymi pojawi się tam Artur Rojek, który wydał numer Mirafiori, a to opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Podoba mi się takie podsumowanie. Artur, przepraszam, dla mnie pan Artur Rojek. Mirafiori w propozycjach.

0: Alan Walker i Ava Max z numerem Fate. Bez zmiany w zeszłym tygodniu, pozycja numer 8, a to oznacza, że mamy tam na szczycie trochę zmian, bo to jedyny numer, który swoją zachowywał pozycję sprzed tygodnia. A miejsce 7 z 16, bardzo ładnie w górę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli gwiazdy Top of the Top Sopot Festival z numerem Później Ci Opowiem. Oni pojawią się pierwszego dnia podczas Top of the Pop, a ja miałem zaproszenie na dzień drugi, tam między innymi koncert i walka o bursztynowy Słowik. No i linia messengerowa, Eskowa, bardzo proszę.
1: Cześć, to Mateusz. Moje zgłoszenie chat GPT nie tworzyło, ale chcę, aby od serducha było. Eski słucham od dzieciaka małego, ale nigdy nie dane było mi być na evencie patronowanym przez was do dnia dzisiejszego. Sopot od wielu lat tylko w TV oglądam,
0: no i on
1: na
0: tak
1: żywo
0: mówi,
1: przeżyć.
0: Mówi.
1: Teraz bycie na publice i bawienie się.
0: Nagrody Nike to może za to nie będzie.
1: Przeżycie na żywo.
0: Ale bilety na Top of the Top Sopot Festival jak najbardziej, Mateusz, są twoje.
1: Ekipom wieczorem.
0: Dobra, mów jeszcze, bo ktoś jeszcze się...
1: Małego Słowika kipią.
0: Dobra. Damy już spokój, ale Mateusz, wielkie dzięki za twój jakże piękny wiersz Mickiewicz Bogdan. Wpisujecie w mój kalendarz pod takim hasłem, dobra? Tobi Romeo i Fly High to jest numer, który jest w propozycjach i który gram teraz. A Mateusz, cieszę się zaproszeniami na Top of the Top Sopot Festival. Przypomnę, mocno aktywni będziemy w Sopocie właśnie w tych najbliższych dniach.

Za dwa tygodnie o tej porze to już wianki będą na głowach przed koncertem na PGE Narodowym. Z 7 na 6 Stanach, ITP i DD. A teraz największy skok dzisiaj z 19 na 5. Axwell i Bono, Whatever Turns You On.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Szerzej elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szkołę ogarniamy.

a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I po reklamie.

Nie największy, ale chyba najbardziej bolesny spadek, bo z pierwszego na czwarte, czyli poza pierwszą trójkę, Temper City i Self Aware. Przed pierwszą trójką jeszcze sprawdzamy i testujemy raz jeszcze propozycję. On Tonight, Silver Bumpa.

0: wszystkie marzenia na miejscu trzecim. Gorąca 20 Radia SK teraz. Oczko wyżej.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20 Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: Z 11. Somber, my body isn't ready.

0: My Body Isn't Ready, miejsce drugie, gorąca 20 na Radio SK. No to teraz już zostaje tylko zwycięzca.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20 Radio SK.
1: Pierwsze. Miejsce pierwsze.
0: Z drugiego, Dawid Podsiadło, Na Błysk.

0: jak sam wspomina, ten numer,
1: no ma już jakiś czas, ale tytuł jest zupełnie świeży. I ten numer chodził, za nim chodził, aż wziął i wyszedł. A teraz doszedł do szczytu gorącej 20. Radia SK. Dawid Podsiadło i Na Błysk na pierwszym. Na trzecim Wszystkie Marzenia, czyli Łatwo Gang i Majko. Z czwartego z 11 na drugie, czyli mocno, mocno w górę Somber i My Body Isn't Ready. Ja wciąż żałuję, że nie byłem na Siget i nie widziałem go na żywo. Dawid Podsiadło, Na Błysk, z drugiego na pierwsze. To jest najpopularniejszy numer nad Wisłą, Wartą, Odrą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Za chwilkę będzie SK Live Remix, czyli bardzo dobre taneczne granie. A my mam nadzieję, że słyszymy się wyjątkowo jutro po godzinie 9. A co? Michu Sapkowski. Wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko

0: U was w domu widać kobiecą rękę.
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka?
2: Ten party.
3: Eska.
4: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest Eska Live Remix.

0: Το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμι στις najlepsze mixem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska.
5: Dawid Jakubowski, Eska Summer City. Zaglądamy do klubów, dyskotek i nieoczywistych miejscówek wakacyjnych, takich jak na przykład kemping Dobrówno. Ci na zakończenie wakacji zapraszają Was jutro na warsztaty mydlarskie od 13, a od 19 potańcówka z zespołem Verso. Dziś przygrywa Acoustic Trio. W sobotę w Biesiadę Leśna na żywo zagrają Playboysi, za sterami DJ François, w Iławskim D&B, Strefa Letnia, tu dziś na żywo gra Flowdance, jutro Summer Night DJ i hity tego lata. W niedzielę w Iławskim Amfiteatrze będzie można posłuchać orkiestry Modin. Ta da koncert w ramach Gramy, bo kochamy. Wspomnienie Bogdana Olkowskiego w niedzielę od 17. Zaglądamy do Susza, a tutaj kolejna edycja Suskich Gawęd. Tym razem w budynku starej gazowni na Kajki. Gawęda o powietrzu i gazie. W sobotę od 17.
4: Eska.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
0: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
0: To jest Escalive Remix. Najlepszy mix.

0: Αυτό το Escalive Remix. These hits never stop. Zachita Vratsami's najlepszy mix and hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
2: Eska.
3: Summer City, Dawid Jakubowski. Ja po ostatnich kontuzjach nie będę mógł spojrzeć na rower przez jakiś czas, ale wam polecam na rower. Wspólne wyprawy krajoznawcze możecie udać się w sobotę od 15 na rynek w Kurzętniku. Stąd wyruszycie w 22-kilometrową wycieczkę przez Lipowiec, Szramowo, Zastawie, Szafarnię, Tereszewo do Małych Bałówek. Jutro możecie udać się też do miejscowości Frednowy niedaleko Iławy. Tu obchodzić będą 700-lecie istnienia. Na boisku szkolnym będzie się działo od 16. Będą występy artystyczne lokalnych uczniów, ale na scenie też znani z powiatu iławskiego: Klaudia Kaczmarczyk, Zosia Wyżlic, Małgorzata Jędrzejewska. Gwiazdą wieczoru będzie Bartosz Abramski z zespołem. Będzie też zabawa taneczna z Venus Junior. W sobotę, jeśli nie przestraszycie się pogody, to możecie udać się na kolejną wycieczkę z przewodnikiem. Start o 12 spod ratusza wokół rzeki Iławki.
2: Eska.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Van Buren, jego Estate of Trance.

0: episode of A State of Trance.
1: Escalade Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade Remix. Lost Frequencies.

0: もしもし。
1: もしもし。